my neck and my chain. Pitfalls just quick.

0: Radio Odzew. Głos wolnego świata w Twoim domu.
1: Dzień dobry. Władysław Bałtycki. Poranny Zew. 5 maja. 125 rok Boży. 125 dzień w tym roku. Do końca pozostało już 240 dni. Imieniny dzisiaj obchodzą Anioł, Benvenut, Chociemir, Eulogia, Eulogiusz, Eutymiusz, Goroncjusz, Gotard, Hilary, Iryna, Ireneusz, Iryda, Jowinian, Maksym, Niceta, Spenelopa, Peregryn, Pius, Stanisław, Stanisława, Teodor, Waldemar, Zdzibor i Zdziebor. I teraz cały wysyp świąt w różnych krajach. W Albanii Dzień Męczenników, w Danii Dzień Wyzwolenia, w Etiopii Dzień Patriotów, w Holandii Święto Niepodległości, w Japonii Kodomo no Hi, to Dzień Dziecka, Święto Narodowe, w Kirgistanie Święto Konstytucji, w Korei Południowej także Dzień Dziecka, w Meksyku rocznica Bitwa o Pueblę, na Palau Święto Ludzi w Podeszłym Wieku, w Europie obchodzimy Dzień Europy i Dzień Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych. W Tajlandii Święto Koronacji. Posłuchajmy sobie hymnu Tajlandii.

teraz pora tutaj przejść do rzeczy, które się wydarzyły w Polsce i na świecie, a jest jakaś totalna nędza. W Polsce znalazłem tylko jedną rzecz, która jest warta uwagi, a mianowicie w roku 1200, 5 maja w roku 1200 miało miejsce trzęsienie ziemi w Pieninach. Dosyć spore z tego, co wiadomo. A na świecie w 1494 roku Krzysztof Kolumb odkrył Jamajkę, w 1809 roku Mary Kiss jako pierwsza kobieta otrzymała amerykański patent na swój wynalazek, technikę tkania słomy z jedwabiem i przędzą. W roku 2000 na Hawajach padła w wieku 2 lat i 5 miesięcy pierwsza pomyślnie sklonowana myszl Kumulina, a w roku 1895 założono niemiecki klub piłkarski Fortuna Düsseldorf. Posłuchajmy sobie dwóch utworów. Little Girls w utworze Earthquake Song, a potem Ronald Reagan w utworze Jamaican Rhapsody.

Poranny zew, Władysław Bałtycki przed mikrofonem. 5 maja w 1960 roku urodził się wokalista i gitarzysta Ziemowit Kosmowski. Na koncie ma współpracę z zespołami Phantom, Brak Rendezvous i Subway. No ta współpraca to jest taka, że im liderował, a zespół Brak to jest legendarny zespół sceny punkowej. Bardzo niedoceniony. W roku 1959 w Liverpoolu urodził się Ian McCulloch, wokalista zespołu Iko and the Bunnymen. W roku 2008 w podzięce dla fanów za wieloletnie wsparcie Trent Reznor z grupy Nine Inch Nails na swojej stronie www udostępnił do darmowego ściągnięcia swój album The Sleep. A w roku 1955 w Carsley w Anglii urodził się Roddy Radiation, właściwie Roderick James Byers, angielski muzyk, który grał na gitarze w zespole The Specials, a także w wielu zespołach rockabilly, takich jak The Bonnie Digers i The Tearjackers. Obecnie Radiation przewodzi zespołowi The Scabilly Rebels, który miksuje rytmy ska z rockabilly. Ciekawe. Cztery utwory przed nami. Grupa Brak na Bliskim Wschodzie, potem Iko and the Bunnymen w swoim hicie The Killing Moon, następnie Nine Inch Nails w utworze Discipline z albumu The Sleep, o którym mówiliśmy wcześniej, i na koniec tego seta grupa The Specials w utworze Do Nothing.

5 maja. W roku 1963 w Penetgishen w prowincji Ontario w Kanadzie urodził się Kevin James Labrie, wokalista progmetalowej formacji Dream Theater, do której dołączył w 1991 roku. W 1961 roku w Otmuchowie urodził się polski perkusista rockowy Marek Kapłon. Współpracował z takimi zespołami jak Teza, Banda i Wanda, Jam i Blues Power. No dla mnie istnieje on tylko jako perkusista Teza. W roku 1948 w Birmingham przyszedł na świat perkusista Black Sabbath Bill Ward. A w roku 1966 urodził się Sean Drover, perkusista zespołu Megadeth. Prawdziwy wysyp perkusistów. Słuchamy następujących utworów. The Enemy Inside i Dream Theater, potem Wpadka i grupa Teza, Black Sabbath w utworze Sweet Leaf i Megadeth w utworze Holy Wars The Punishment Due.

5 maja w 2013 roku frontman Led Zeppelin Robert Plant uzyskał tymczasowy zakaz zbliżania się do nadgorliwej funky, a właściwie to funka dostała zakaz zbliżania się do Roberta Planta, która według wokalisty zagrażała jego bezpieczeństwu. Plant powiedział, że kobieta nękała go przez ponad 3 lata i wierzyła, że są w związku, mimo że Plant upierał się, że para nigdy się nie spotkała. Śmieszne. W 1962 roku urodził się Kevin Paul Mooney, basista angielskiego zespołu Adam and the Ants. A w roku 1961 urodził się Sean McCluskey, brytyjski artysta związany z nowofalową grupą Joe Boxers. 3 utwory przed nami: Robert Plant w utworze Moonlight in Somoza, potem Adam and the Ants w utworze Kings of the Wild Frontier i na koniec tego secika Joe Boxers w utworze Just Got Lucky. Ja się z wami żegnam. Do jutra. To był Poranny Zew, a ja nazywam się wciąż Władysław Bałtycki. Trzymajcie się, pa, pa.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Miesiąc temu Wall Street Journal popełnił artykuł pod tytułem „Ludzie mają już dość i są zmęczeni tymi wszystkimi subskrypcjami”, stając się niejako ich obrońcą i orędownikiem. Jak czytamy dalej, klienci zmieniają swój stosunek do subskrypcji, a wraz z nimi firmy. Niestety na tym zdaniu musimy poprzestać, ponieważ artykuł jest za paywallem i aby go przeczytać, ironicznie, musimy wykupić subskrypcję.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: W PRL-u oficjalnie nie istniało zjawisko bezrobocia rejestrowanego. Każdy miał zapewniony etat i otrzymywał wynagrodzenie za przychodzenie do pracy. Jednakże ta sytuacja była w dużym stopniu fikcją. W rzeczywistości istniało tak zwane bezrobocie ukryte, czyli sytuacja, w której ludzie byli zatrudnieni, ale ich praca była bezproduktywna, bezsensowna i nie miała ekonomicznego uzasadnienia. Po transformacji ustrojowej w 1989 roku, gdy zmieniły się warunki rynkowe, nie można było już utrzymywać tej fikcji. W 1990 roku liczba bezrobotnych wzrosła do ponad miliona, a w kolejnych latach jeszcze bardziej się zwiększyła. Wiele osób, szczególnie na wsiach, które dotąd żyły z pracy w państwowych gospodarstwach rolnych, zostało skazanych na nędzę i bezrobocie. Ciekawostką jest, że w PRL-u, aby maskować bezrobocie, stosowano różne metody. Jedną z nich było masowe wysyłanie pracowników na wcześniejsze emerytury lub przyznawanie rent z powodu podejrzania przewlekłych bólów. W 1989 roku mieliśmy 6,7 miliona emerytów i rencistów, a ta liczba później wzrosła do 9,5 miliona. To pokazuje, jak bardzo system był wykorzystywany do ukrywania prawdziwej sytuacji na rynku pracy. W PRL-u panowało przekonanie, że każdy ma pracę i że bezrobocie nie istnieje. Jednakże rzeczywistość była znacznie bardziej skomplikowana, a praca często była tylko iluzją.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Oddychać spokojnie. Uwaga! Rozluźnić mięśnie.
2: Mechanizm startowy włączony.
3: 6, 5, 3.
2: Uwaga!
3: 2.
2: Rakiety napędowe.
3: 1. 0.

0: Wiedza wymaga od nas ofiar. Ale żadna ofiara, która służy szczęściu ludzkości, nie jest daremna. Dziś cały kosmos stał się dla nas niewyczerpanym źródłem wiedzy. Wykorzystajmy tę wiedzę dla pokoju, przyjaciel.
1: Górniczo-hutnicza orkiestra dęta.

0: Radio Odzew. Głos wolnego świata w twoim domu.
1: Kwadrans literacki.
2: Storybox przedstawia Mohandas Karamchand Gandhi. Autobiografia. Dzieje moich poszukiwań prawdy. Czyta Michał Breitenwald. Zacząłem coraz lepiej rozumieć nieograniczone możliwości, jakie kryje w sobie miłość dla całego świata, miłość uniwersalna. Mniej więcej w tym samym czasie zetknąłem się z inną chrześcijańską rodziną. Ulegając ich namowom, zacząłem chodzić każdej niedzieli do kościoła Wesleyanów. Byłem również w te dni zapraszany na obiady do tej rodziny. Kościół nie zrobił na mnie dobrego wrażenia, a kazania wydały mi się mało ciekawe. Parafianie też nie robili na mnie wrażenia ludzi szczególnie religijnych. Wyglądali raczej na dbających o zewnętrzne pozory i chodzących do kościoła dla rozrywki i zadośćuczynienia ogólnie przyjętym zwyczajom. Muszę się przyznać, że kiedyś niechcący zdrzemnąłem się podczas nabożeństwa. Byłem ogromnie zmieszany, ale jeden z sąsiadów, któremu przytrafiło się to samo, zapewnił mnie, że nie powinienem się tego wstydzić. Czułem, że nie potrafię się przemóc i wkrótce przestałem przychodzić do kościoła metodystów. Moje stosunki z ową rodziną, którą zazwyczaj odwiedzałem każdej niedzieli, uległy nagłemu zerwaniu. Można właściwie powiedzieć, że poproszono mnie, abym zaniechał owych wizyt. Oto co się stało. Pani domu była wprawdzie dobrą i szczerą kobietą, ale jej poglądy były dość ograniczone. Stale prowadziliśmy rozmowy na tematy religijne. Byłem właśnie w trakcie powtórnego rozczytywania się w książce Arnolda Światło nad Azją. Kiedyś zaczęliśmy porównywać życie Chrystusa z życiem Buddy. Proszę się przyjrzeć miłosierdziu, jakie Gautama nosił w swym sercu, powiedziałem. Nie dotyczyło ono wyłącznie ludzi, lecz każdego żyjącego stworzenia. Czyż może nie wezbrać miłością serce ludzkie, gdy się pomyśli, z jaką radością dźwigał na swych plecach jagniątko? Podobnej miłości do każdego żyjącego stworzenia nie odnajdujemy w życiu Chrystusa. To porównanie sprawiło widoczną przykrość owej dobrej kobiecie. Rozumiałem jej uczucia. Przerwałem rozmowę, zmieniając temat, po czym przeszliśmy do jadalni. 5-letni synek tej pani, istny cherubinek, był z nami przy stole. Czuję się najszczęśliwszy wśród dzieci, a ten malec od dawna należał do moich ulubieńców. Powiedziałem coś uszczypliwego na temat mięsa, które miał na swoim talerzu, i wychwalałem jabłko, do którego spożycia miałem zamiar się zabrać. Chłopaczek odsunął swój talerz i przyłączył się do moich pochwał na cześć jabłka. Jakże inaczej zareagowała na to jego matka. Po prostu była przerażona. Było to ostrzeżenie dla mnie. I tym razem zaraz zmieniłem temat rozmowy. Kiedy następnego tygodnia przyszedłem jak zwykle w odwiedziny, odczuwałem jakiś wewnętrzny lęk. Nie zdawałem sobie jeszcze sprawy z tego, że powinienem przerwać swoje wizyty. Po prostu nie zastanowiłem się nad tym, ale pani domu sama przyszła mi z pomocą. Drogi przyjacielu, Mr. Gandhi, powiedziała do mnie, proszę mi nie wziąć za złe, że czuję się zmuszona zwrócić pańską uwagę na to, że pańskie odwiedziny nie wychodzą na dobre mojemu synkowi. Nie chcę teraz jeść mięsa, dopomina się o owoce, pamiętając dobrze pańskie słowa. Nie mogę się na to zgodzić. Jeżeli dziecko przestanie jeść mięso, zacznie słabnąć, a może nawet zacznie zapadać na zdrowiu. Nie przeżyłabym tego. Zechce więc pan prowadzić podobne rozmowy wyłącznie z dorosłymi osobami. Ich skutki dla dzieci są z całą pewnością niedobre. Bardzo panią przepraszam, odparłem. Rozumiem uczucia pani jako matki, ja również mam dzieci. Możemy znaleźć prostszy sposób na położenie kresu tej przykrej sytuacji. Na pani synku robi większe wrażenie to, jakich potraw unikam, a jakie jadam, aniżeli to, co do niego mówię. Najlepiej więc będzie, jeśli przestanę tu bywać. Jestem pewien, że to nie odbije się na naszej przyjaźni. Dziękuję panu, odpowiedziała z wyrazem widocznej ulgi na twarzy. Prowadzę własne gospodarstwo. Prowadzenie własnego gospodarstwa nie było czymś nowym dla mnie, jednak zagospodarowanie się w Natalu było niepodobne do tego, z czym miałem do czynienia w Bombaju lub w Londynie. Tym razem większość wydatków pochłonęło zachowanie prestiżu. Byłem bowiem zdania, że muszę prowadzić dom odpowiadający mojemu stanowisku, jakie zajmowałem jako adwokat Indus praktykujący w Natalu i jako przedstawiciel kongresu. Wynająłem więc niewielki, ale ładny domek w wytwornej dzielnicy miasta. Wnętrze domu było odpowiednio umeblowane. Moje pożywienie było proste, ale wobec tego, że zwykłem zapraszać do siebie swoich przyjaciół Anglików oraz współpracujących ze mną Indusów, rachunki za prowadzenie domu były zazwyczaj dość znaczne. W każdym domowym gospodarstwie najważniejsze jest posiadanie dobrego służącego. Niestety nigdy nie udało mi się trafić na takiego. Miałem przyjaciela, który mi jednocześnie dotrzymywał towarzystwa i pomagał w pracy, oraz kucharza, który z czasem również stał się prawie członkiem naszej rodziny. Razem ze mną mieszkał jeden z urzędników z mego biura, który był mi pomocny w prowadzeniu gospodarstwa. Mam wrażenie, że to wszystko szło nie najgorzej, chociaż spotkało mnie niejedno gorzkie doświadczenie. Mój towarzysz był bardzo rozumnym i, jak sądziłem, bardzo mi oddanym człowiekiem. Rozczarowałem się jednak. Był zazdrosny o mieszkającego razem ze mną urzędnika z mego biura i omotał mnie intrygami tak sprytnie, że zacząłem podejrzliwie przyglądać się temu urzędnikowi. Był to człowiek w gorącej wodzie kąpany. Niezwłocznie zorientował się, że podejrzewam go o coś i opuścił zarówno mój dom, jak i biuro. Było mi niezmiernie przykro. Robiłem sobie wyrzuty, że byłem niesprawiedliwy wobec niego i sumienie nie dawało mi spokoju. W tym samym czasie kucharz poprosił o parę dni urlopu, a może z innej przyczyny nie przyszedł do pracy. Trzeba było na czas jego nieobecności zaangażować innego. Po pewnym czasie dowiedziałem się, że to skończony nicpoń. Na razie był dla mnie jakby zesłany z nieba. Po zaledwie dwóch czy też trzech dniach pobytu u mnie wykrył, że nie wszystko w moim domu idzie jak należy i uważał za stosowne mnie przestrzec. Uchodziłem powszechnie za człowieka łatwowiernego, lecz sprawiedliwego. Dla niego jednak to odkrycie było czymś wręcz oburzającym. Zazwyczaj wracałem codziennie z biura o pierwszej na obiad. Pewnego dnia, gdzieś około południa, mój kucharz przybiegł do biura i powiada do mnie: niech pan zaraz wraca do domu. Czeka tam pana niespodzianka. O co chodzi? Zapytałem. Proszę mi powiedzieć, co się stało. Przecież nie mogę wyjść godzinę wcześniej z biura, żeby zobaczyć, co się stało. Będzie pan żałował. To wszystko, co mogę powiedzieć. To naleganie dało mi wiele do myślenia. Poszedłem do domu w towarzystwie urzędnika. Kucharz pośpieszał przed nami i gdy przekroczyłem próg domu, zaprowadził mnie na piętro, wskazał pokój zamieszkiwany przez mojego towarzysza, mówiąc: niech pan otworzy te drzwi i sam zobaczy. Zapukałem do drzwi. Żadnej odpowiedzi. Zacząłem walić tak mocno, że aż ściany zatrzęsły. Wreszcie otworzono drzwi. Zobaczyłem w pokoju prostytutkę. Kazałem jej natychmiast opuścić dom i nie ważyć się tu powrócić. Do mego towarzysza powiedziałem: od tej chwili nie chcę mieć z panem nic wspólnego. Zawiodłem się na panu i sam wystawiłem siebie na durnia. Oto jak pan potrafił wykorzystać zaufanie pokładane w panu. Zamiast usprawiedliwiać się, ten człowiek zaczął grozić, że mnie zadenuncjuje. Nie mam nic do ukrycia, odparłem. Może mnie pan zadenuncjować, ale przede wszystkim proszę natychmiast opuścić mój dom. Rozgniewało go to jeszcze bardziej. Nie wiedziałem, co począć i zwróciłem się do mego urzędnika, który pozostał na dole. Proszę natychmiast pójść do szefa policji i powiadomić go w moim imieniu, że osoba zamieszkująca tutaj zachowała się w sposób niewłaściwy. Nie życzę sobie, by pozostawała dłużej w moim domu, ale ona nie chce go opuścić. Będę bardzo wdzięczny, jeżeli zechce przysłać policjanta dla okazania mi pomocy. Winowajca zrozumiał najwidoczniej, że to nie są żarty. Poczucie winy odebrało mu z początku rozum. Zaczął mnie teraz przepraszać, błagając, bym zaniechał wezwania policji, przy czym przyrzekł niezwłocznie opuścić mój dom, co zresztą istotnie zrobił. To wydarzenie przyszło w moim życiu w samą porę jako ostrzeżenie. Dopiero teraz wyraźnie zobaczyłem, jak bezczelnie byłem oszukiwany przez tego człowieka, będącego uosobieniem zła. Udzielając mu gościny w moim domu, nie przypuszczałem, że się to tak fatalnie skończy. Wiedziałem, co prawda, że jest to człowiek obdarzony niezbyt dobrym charakterem, wierzyłem jednak w jego przywiązanie do mnie. Czyniąc wszystko, by mu przyjść z pomocą, sam znalazłem się na krawędzi katastrofy. Zlekceważyłem ostrzeżenia przyjaciół, moja łatwowierność kompletnie mnie oślepiła. Jeśli chodzi o kucharza, to ulegając dawniej wpływom mego towarzysza, nigdy mu nie dowierzałem. Nie byłem w stanie prowadzić życia w osamotnieniu, poświęcałem mu niepotrzebnie dużo czasu. On natomiast potrafił zamydlić mi oczy i oszukiwać. Ale jak dawniej, tak i tym razem opatrzność przyszła mi z pomocą. Moje zamiary były czyste. Ocalałem pomimo błędów, jakie popełniłem, a to wydarzenie było mi nauczką na całe przyszłe życie. Ów kucharz był doprawdy jakimś wysłańcem niebios. Nie umiał gotować i jako kucharz nie mógłby pracować w moim domu. Ale to on otworzył mi oczy. Jak się później dowiedziałem, nie był to pierwszy wypadek, kiedy do mego domu sprowadzano tę kobietę. Była ona tu już nie raz, ale nikt poza owym kucharzem nie zdobył się na odwagę powiadomienia mnie o tym. Wszyscy bowiem wiedzieli, jak ślepym zaufaniem obdarzałem mego towarzysza. Najwidoczniej ten kucharz został zesłany do mnie umyślnie po to, by mi wyświadczyć tak wielką przysługę. Niejednokrotnie prosił, bym go zwolnił, po czym dodawał: nie mogę pozostać w pańskim domu, nie mogę patrzeć na to, jak łatwo jest pana oszukać. To nie jest odpowiednie miejsce dla mnie. Pozwoliłem mu odejść. Znacznie później dowiedziałem się, że człowiekiem, który mnie źle usposobił przeciwko mojemu urzędnikowi, był właśnie ów mój towarzysz. Usiłowałem naprawić niesprawiedliwość, jaką mu wyrządziłem. W ciągu całego mojego życia nie przestałem żałować, że mi się nie udało tego uczynić. A zresztą, jakkolwiek by się chciało naprawić swój błąd, wina pozostaje winą. Do domu. Minęły 3 lata, odkąd przyjechałem do Afryki Południowej. Poznałem tutejszych ludzi i oni mnie poznali. W 1896 roku poprosiłem, by mi pozwolono pojechać na 6 miesięcy do domu, gdyż wiedziałem, że zanosi się na dłuższy pobyt w tym kraju. Zdobyłem tutaj dość dobrą praktykę adwokacką i zdawałem sobie sprawę z tego, że jestem tu ludziom potrzebny. Powziąłem więc decyzję wyjazdu do domu, zabrania ze sobą żony oraz dzieci, powrócenia i osiedlenia się tutaj. Wydawało mi się również, że jeżeli pojadę na pewien czas do domu, potrafię rozwinąć tam pewną akcję społeczną, poruszę opinię publiczną i zainteresuję tą sprawą Indusów przebywających w Afryce Południowej. Zagadnienie 3-funtowego podatku wciąż jeszcze było otwartą raną. Bez skasowania go nie mogło być mowy o uspokojeniu. Powstawało jednak pytanie: kto podczas mojej nieobecności zajmie się pracą w kongresie i stowarzyszeniu kulturalnym? Miałem na myśli 2 osoby: Adam Dziego, Mia Kana i Parsa Rustom Dziego. Nie brak było teraz działaczy ze sfery ludzi trudniących się handlem, przede wszystkim jednak spośród tych, którzy mogliby regularnie sprawować powierzone im funkcje w sekretariacie organizacji i cieszyliby się poważaniem ogółu. W pierwszym rzędzie jednak w grę wchodzili ci dwaj. Praca sekretarza wymagała znajomości języka angielskiego. Poleciłem kongresowi obranie nieżyjącego już obecnie Adam Dziego Mia Kana, który też został mianowany sekretarzem naszej organizacji. Przyszłość wykazała, że wybór był nad wyraz szczęśliwy. Adam Dzi Mia Kan swą wytrwałością, uprzejmością i wyrozumiałością potrafił sobie zaskarbić powszechne uznanie i przekonał wszystkich, że po to, by wzorowo pełnić obowiązki sekretarza, wcale nie potrzeba być adwokatem i mieć wyższe angielskie wykształcenie.
3: Radio Odzew. Głos wolnego świata w Twoim domu.

0: Radio Odzew. Głos wolnego świata w Twoim domu.
1: Dzień dobry. Nazywam się Witold Jaracz i mam zamiar, mam przyjemność przedstawić Wam audycję Nowości Płytowe. Dziś pragnę przedstawić płytę grupy The Twilight Sad. Płyta nazywa się It's the Long Goodbye. Wydana w tym roku, w marcu, przez wytwórnię Rock Action. Od wydania poprzedniego albumu tych Szkotów minęło 7 długich lat, podczas których to świat bardzo się zmienił i zdeformował. Zespół, który nigdy nie odniósł należnego im sukcesu komercyjnego, rozważał nawet zakończenie działalności. Na szczęście los, a raczej Robert Smith, sprawił, że istnieją i wydali właśnie nowy album. Lider The Cure osobiście wybrał ich na otwarcie trasy zespołu The Cure. Namaszczenie, zrządzenie losu nieważne. Ważne, że wydany właśnie album It's the Long Goodbye jawi się jako najlepszy w ich dyskografii. Z jednej strony jest to album najbardziej wyważony, nawet piosenkowy. Z drugiej zaś, jak zawsze, mocno hałaśliwy. Posłuchajcie utworu Dead Flowers. Ściany dźwięku nie powstydziłby się tu Mogwai. Powiedziałem piosenkowy, przebojowy i tu mamy zaraźliwie melodyjny, spowity smutkiem i tęsknotą Inhospitable Hospital. Jak na razie dla mnie kompozycja 2026 roku. A chest wound to the chest, emanujący wrażliwością znaną z płyt Afghan Weeks, skonkludowaną z postpunkowym podejściem do materii grania, cudo. Zabarwiony brzmieniem lat 80. Waiting for the phone call, przeszywający swym subtelnie budowanym dramatyzmem TV People still throwing TVs at people, to kolejne perły na omawianym albumie. It's the Long Goodbye to zdecydowanie najlepszy album w dyskografii Szkotów. Z pewnością jedna z najlepszych, a przynajmniej najciekawszych płyt roku 2026. Oto utwory, jakie przed nami są: Get Away From It All, Designed to Lose, Attempt a Crash Landing, Team, Waiting for the Phone Call, The Sailing Underground, Dead Flowers, Inhospitable Hospital, Chest Wound to the Chest, Back to 14 i na koniec TV People still throwing TVs at people. No to posłuchajmy sobie tej płyty. Zespół The Twilight Sad i płyta It's the Long Goodbye.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Właściciel tego domu przez dekadę odmawiał sprzedaży swojej nieruchomości rządowi i odmówił przyjęcia odszkodowania za jego wyburzenie. Sytuacja miała miejsce, jak w wielu takich przypadkach, w Chinach. Parterowy dom zawiera 40-metrowe mieszkanie i znajduje się w wykopie pośrodku czteropasmowego połączenia komunikacyjnego. Właścicielka, znana pod nazwiskiem Liang, powiedziała, że nie zgodziła się na przeprowadzkę, ponieważ rząd nie zaoferował jej nieruchomości zastępczej w idealnej lokalizacji. Pani Liang jest jedyną osobą z łącznie 47 gospodarstw domowych i 7 firm, które nadal tam mieszkają. Władze twierdziły, że zaoferowały mieszkańcom wiele różnych miejsc zamieszkania, a także system rekompensat pieniężnych, ale ona odrzuciła je wszystkie. Kobieta stała się kimś w rodzaju celebryty, a ludzie gromadzą się koło jej domu, aby robić sobie zdjęcia. Inżynierowie powiedzieli, że posiadłość Liang jest całkiem bezpieczna w przejściu podziemnym, jednak przedstawiciele rządu wciąż z nią rozmawiają i próbują namówić ją do przeprowadzki.

złociste, kryształowej koczystej, stoją na fortepianie, pod fortepianem to ja.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Na początku tego roku do 36-letniej Jackie Waduro zgłosiła się policja, która połączyła jej profil z serwisu do sprawdzania DNA ze sprawą morderstwa sprzed lat. W 1986 pewna kobieta została zastrzelona, a jej ciało porzucono przy drodze. Nikt nie zgłosił zaginięcia i nie została zidentyfikowana. Policja twierdziła, że Jackie mogła być jej odległym członkiem rodziny. I faktycznie okazało się, że była to jej kuzynka drugiego lub trzeciego stopnia. Jej rodzina niestety nie wiedziała, kim mogła być tajemnicza kobieta. Bardzo możliwe, że była nieślubnym dzieckiem jej pradziadka od strony matki. Rodzina zdecydowała, że postawi jej nagrobek, gdy tylko uda się ustalić jej tożsamość.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Bhutan. Jeśli nigdy nie słyszeliście o tym państwie, nie przejmujcie się. Bhutan to jedno z najbardziej odizolowanych miejsc na świecie. Położone wysoko w Himalajach, państwo to dysponuje zaledwie 6000 żołnierzy, nie ma żadnej artylerii ani sił lotniczych. Jednak mimo to Bhutan znajduje się na krótkiej liście państw, które nigdy nie były zdobyte. W XVIII wieku Bhutańczycy zostali napadnięci przez Imperium Brytyjskie. Ta klęska doprowadziła do zawarcia układu z Anglią, a nie pełnego podboju. Obecnie inwazja nie byłaby możliwa z dwóch powodów. Pierwszym jest ukształtowanie terenu. Wspinanie się powyżej 3000 metrów nad poziomem morza, aby dotrzeć do Bhutanu, może przyprawić się o chorobę wysokościową, a czołgi na pewno nie pokonałyby tej trasy. Drugim powodem jest fakt, że sąsiadujące z maleńkim krajem Indie postanowiły wziąć go pod swoją opiekę. Ojczyzna Bollywood zaopatruje Bhutan w broń i pieniądze i trenuje maleńkie wojsko himalajskiego państwa. Indie obiecały także wesprzeć Bhutan swą ogromną armią i pomóc sąsiadowi w razie jakichkolwiek problemów.

Śnieg w kościołach, śnieg w bramach, śnieg pod kopcem Kościuszki.

zasłaniaj, nie zasłonisz, zostaw. No, no jeszcze bardziej odkryj. Lubię jak krwawisz, bo stare kobiety nie.

i ściąłem jednocześnie chłopca, śnieg, powietrze, swój kręgosłup, łodygę. Śnieg pada, śnieg pada.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Katakumby kapucynów. Jeśli interesuje Was temat przemijania i będziecie na Sycylii, zdecydowanie powinniście odwiedzić katakumby kapucynów w Palermo. W tym wyjątkowym miejscu możecie zobaczyć aż 8 tysięcy ciał. Najstarszy z nich należy do zakonnika, który zmarł w 1599 roku. Jak przeczytamy we wcześniej wspomnianym Atlasie Osobliwości, początkowo to miejsce miało służyć jedynie zakonnikom, ale z upływem czasu korytarze poszerzono, żeby zrobić miejsce dla ważnych świeckich mieszkańców okolicy, którzy płacili za przywilej pochowania w tych podziemiach. Ich zmumifikowane ciała, posegregowane według wieku, płci, zawodu i statusu społecznego, leżą w otwartych trumnach, wiszą na ścianach ciasnych korytarzy oraz cisną się ułożone piętrowo na półkach. Sam miałem okazję odwiedzić to miejsce kilka lat temu i muszę przyznać, że nie jest to miejsce dla osób o słabych nerwach. Jeśli jednak nie przeraża Was widok zmumifikowanych zwłok, to wizyta w katakumbach na pewno pozwoli Wam lepiej oswoić się z tematem przemijania. A jeśli daleko Wam do Palermo, zawsze możecie wpaść do warszawskich katakumb zagadkowni.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Najstarszy znany pochówek. W 2021 świat obiegła wiadomość o odnalezieniu najstarszego miejsca pochówku w Afryce. Grób 3-letniego dziecka w kenijskiej jaskini pochodzi sprzed około 78 tysięcy lat. Jak podaje Polsat News, głowa zmarłego umieszczona została na poduszce, a górną część ciała starannie owinięto całunem. Antropolożka Maria Martinon Torres, cytowana w artykule, zauważa, że dziecko zostało pochowane blisko miejsca, w którym mieszkała ta społeczność, co pokazuje, jak bardzo życie i śmierć są ze sobą powiązane. Tylko ludzie traktują zmarłych z takim samym szacunkiem, rozwagą, a nawet czułością, z jaką traktują żywych. Nawet kiedy umieramy, nadal jesteśmy kimś dla naszej grupy. Nie jest pewne, od kiedy nasz gatunek zaczął grzebać zmarłych. W Izraelu odnaleziono jednak grób naszego kuzyna, Neandertalczyka, datowany na 120 tysięcy lat.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Piekarz-rzeźnik Robert Hansen. Piekarz-rzeźnik Robert Hansen jest prawdopodobnie najbardziej znanym seryjnym mordercą na Alasce. Tam porywał kobiety i zabierał je na pustynię, gdzie polował na nie jak na bydło. Jeszcze bardziej przerażające było to, dlaczego nikt go nie podejrzewał. Z pozoru był idealnym, pokojowo nastawionym mężem i pracował jako piekarz. W sumie Hansen porwał aż 17 kobiet, które zawsze najpierw zabierał do swojej piwnicy, gdzie je wiązał, torturował i gwałcił. Następnie wywoził na pustynię, gdzie polował na nie z karabinem i nożem, a w końcu brutalnie zabijał. Jednak jego ostatniej ofierze udało się uciec. Dzięki jej zeznaniom policji udało się złapać Roberta. W 1983 roku został skazany na 460 lat więzienia, aż do śmierci w 2014 roku.

0: Radio Odzew. Najlepsza muzyka w twoim domu.
1: Peel Sessions. Peel Sessions.

0: Radio Odzew. Głos wolnego świata w twoim domu.
1: Kwadrans literacki.
2: Storybox przedstawia Mohandas Karamchand Gandhi. Autobiografia. Dzieje moich poszukiwań prawdy. Czyta Michał Breitenwald. Zacząłem coraz lepiej rozumieć nieograniczone możliwości, jakie kryje w sobie miłość dla całego świata, miłość uniwersalna. Mniej więcej w tym samym czasie zetknąłem się z inną chrześcijańską rodziną. Ulegając ich namowom, zacząłem chodzić każdej niedzieli do kościoła Wesleyanów. Byłem również w te dni zapraszany na obiady do tej rodziny. Kościół nie zrobił na mnie dobrego wrażenia, a kazania wydały mi się mało ciekawe. Parafianie też nie robili na mnie wrażenia ludzi szczególnie religijnych. Wyglądali raczej na dbających o zewnętrzne pozory i chodzących do kościoła dla rozrywki i zadośćuczynienia ogólnie przyjętym zwyczajom. Muszę się przyznać, że kiedyś niechcący zdrzemnąłem się podczas nabożeństwa. Byłem ogromnie zmieszany, ale jeden z sąsiadów, któremu przytrafiło się to samo, zapewnił mnie, że nie powinienem się tego wstydzić. Czułem, że nie potrafię się przemóc i wkrótce przestałem przychodzić do kościoła metodystów. Moje stosunki z ową rodziną, którą zazwyczaj odwiedzałem każdej niedzieli, uległy nagłemu zerwaniu. Można właściwie powiedzieć, że poproszono mnie, abym zaniechał owych wizyt. Oto co się stało. Pani domu była wprawdzie dobrą i szczerą kobietą, ale jej poglądy były dość ograniczone. Stale prowadziliśmy rozmowy na tematy religijne. Byłem właśnie w trakcie powtórnego rozczytywania się w książce Arnolda Światło nad Azją. Kiedyś zaczęliśmy porównywać życie Chrystusa z życiem Buddy. Proszę się przyjrzeć miłosierdziu, jakie Gautama nosił w swym sercu, powiedziałem. Nie dotyczyło ono wyłącznie ludzi, lecz każdego żyjącego stworzenia. Czyż może nie wezbrać miłością serce ludzkie, gdy się pomyśli, z jaką radością dźwigał na swych plecach jagniątko? Podobnej miłości do każdego żyjącego stworzenia nie odnajdujemy w życiu Chrystusa. To porównanie sprawiło widoczną przykrość owej dobrej kobiecie. Rozumiałem jej uczucia. Przerwałem rozmowę, zmieniając temat, po czym przeszliśmy do jadalni. 5-letni synek tej pani, istny cherubinek, był z nami przy stole. Czuję się najszczęśliwszy wśród dzieci, a ten malec od dawna należał do moich ulubieńców. Powiedziałem coś uszczypliwego na temat mięsa, które miał na swoim talerzu, i wychwalałem jabłko, do którego spożycia miałem zamiar się zabrać. Chłopaczek odsunął swój talerz i przyłączył się do moich pochwał na cześć jabłka. Jakże inaczej zareagowała na to jego matka. Po prostu była przerażona. Było to ostrzeżenie dla mnie. I tym razem zaraz zmieniłem temat rozmowy. Kiedy następnego tygodnia przyszedłem jak zwykle w odwiedziny, odczuwałem jakiś wewnętrzny lęk. Nie zdawałem sobie jeszcze sprawy z tego, że powinienem przerwać swoje wizyty. Po prostu nie zastanowiłem się nad tym, ale pani domu sama przyszła mi z pomocą. Drogi przyjacielu, Mr. Gandhi, powiedziała do mnie, proszę mi nie wziąć za złe, że czuję się zmuszona zwrócić pańską uwagę na to, że pańskie odwiedziny nie wychodzą na dobre mojemu synkowi. Nie chcę teraz jeść mięsa, dopomina się o owoce, pamiętając dobrze pańskie słowa. Nie mogę się na to zgodzić. Jeżeli dziecko przestanie jeść mięso, zacznie słabnąć, a może nawet zacznie zapadać na zdrowiu. Nie przeżyłabym tego. Zechce więc pan prowadzić podobne rozmowy wyłącznie z dorosłymi osobami. Ich skutki dla dzieci są z całą pewnością niedobre. Bardzo panią przepraszam, odparłem. Rozumiem uczucia pani jako matki, ja również mam dzieci. Możemy znaleźć prostszy sposób na położenie kresu tej przykrej sytuacji. Na pani synku robi większe wrażenie to, jakich potraw unikam, a jakie jadam, aniżeli to, co do niego mówię. Najlepiej więc będzie, jeśli przestanę tu bywać. Jestem pewien, że to nie odbije się na naszej przyjaźni.
3: Dziękuję panu, odpowiedziała z wyrazem widocznej ulgi na twarzy.
2: Prowadzę własne gospodarstwo. Prowadzenie własnego gospodarstwa nie było czymś nowym dla mnie, jednak zagospodarowanie się w Natalu było niepodobne do tego, z czym miałem do czynienia w Bombaju lub w Londynie. Tym razem większość wydatków pochłonęło zachowanie prestiżu. Byłem bowiem zdania, że muszę prowadzić dom odpowiadający mojemu stanowisku, jakie zajmowałem jako adwokat Indus praktykujący w Natalu i jako przedstawiciel kongresu. Wynająłem więc niewielki, ale ładny domek w wytwornej dzielnicy miasta. Wnętrze domu było odpowiednio umeblowane. Moje pożywienie było proste. Ale wobec tego, że zwykłem zapraszać do siebie swoich przyjaciół Anglików oraz współpracujących ze mną Indusów, rachunki za prowadzenie domu były zazwyczaj dość znaczne. W każdym domowym gospodarstwie najważniejsze jest posiadanie dobrego służącego. Niestety nigdy nie udało mi się trafić na takiego. Miałem przyjaciela, który mi jednocześnie dotrzymywał towarzystwa i pomagał w pracy, oraz kucharza, który z czasem również stał się prawie członkiem naszej rodziny. Razem ze mną mieszkał jeden z urzędników z mego biura, który był mi pomocny w prowadzeniu gospodarstwa. Mam wrażenie, że to wszystko szło nie najgorzej, chociaż spotkało mnie niejedno gorzkie doświadczenie. Mój towarzysz był bardzo rozumnym i, jak sądziłem, bardzo mi oddanym człowiekiem. Rozczarowałem się jednak. Był zazdrosny o mieszkającego razem ze mną urzędnika z mego biura i omotał mnie intrygami tak sprytnie, że zacząłem podejrzliwie przyglądać się temu urzędnikowi. Był to człowiek w gorącej wodzie kąpany. Niezwłocznie zorientował się, że podejrzewam go o coś i opuścił zarówno mój dom, jak i biuro. Było mi niezmiernie przykro. Robiłem sobie wyrzuty, że byłem niesprawiedliwy wobec niego i sumienie nie dawało mi spokoju. W tym samym czasie kucharz poprosił o parę dni urlopu, a może z innej przyczyny nie przyszedł do pracy. Trzeba było na czas jego nieobecności zaangażować innego. Po pewnym czasie dowiedziałem się, że to skończony nic poń. Na razie był dla mnie jakby zesłany z nieba. Po zaledwie dwóch czy też trzech dniach pobytu u mnie wykrył, że nie wszystko w moim domu idzie jak należy i uważał za stosowne mnie przestrzec. Uchodziłem powszechnie za człowieka łatwowiernego, lecz sprawiedliwego. Dla niego jednak to odkrycie było czymś wręcz oburzającym. Zazwyczaj wracałem codziennie z biura o pierwszej na obiad. Pewnego dnia, gdzieś około południa, mój kucharz przybiegł do biura i powiada do mnie: niech pan zaraz wraca do domu. Czeka tam pana niespodzianka. O co chodzi? Zapytałem. Proszę mi powiedzieć, co się stało. Przecież nie mogę wyjść godzinę wcześniej z biura, żeby zobaczyć, co się stało. Będzie pan żałował. To wszystko, co mogę powiedzieć. To naleganie dało mi wiele do myślenia. Poszedłem do domu w towarzystwie urzędnika. Kucharz pośpieszał przed nami i gdy przekroczyłem próg domu, zaprowadził mnie na piętro, wskazał pokój zamieszkiwany przez mojego towarzysza, mówiąc: niech pan otworzy te drzwi i sam zobaczy. Zapukałem do drzwi. Żadnej odpowiedzi. Zacząłem walić tak mocno, że aż ściany zatrzęsły. Wreszcie otworzono drzwi. Zobaczyłem w pokoju prostytutkę. Kazałem jej natychmiast opuścić dom i nie ważyć się tu powrócić. Do mego towarzysza powiedziałem: od tej chwili nie chcę mieć z panem nic wspólnego. Zawiodłem się na panu i sam wystawiłem siebie na durnia. Oto jak pan potrafił wykorzystać zaufanie pokładane w panu. Zamiast usprawiedliwiać się, ten człowiek zaczął grozić, że mnie zadenuncjuje. Nie mam nic do ukrycia, odparłem. Może mnie pan zadenuncjować, ale przede wszystkim proszę natychmiast opuścić mój dom. Rozgniewało go to jeszcze bardziej. Nie wiedziałem, co począć i zwróciłem się do mego urzędnika, który pozostał na dole. Proszę natychmiast pójść do szefa policji i powiadomić go w moim imieniu, że osoba zamieszkująca tutaj zachowała się w sposób niewłaściwy. Nie życzę sobie, by pozostawała dłużej w moim domu, ale ona nie chce go opuścić. Będę bardzo wdzięczny, jeżeli zechce przysłać policjanta dla okazania mi pomocy. Winowajca zrozumiał najwidoczniej, że to nie są żarty. Poczucie winy odebrało mu z początku rozum. Zaczął mnie teraz przepraszać, błagając, bym zaniechał wezwania policji, przy czym przyrzekł niezwłocznie opuścić mój dom, co zresztą istotnie zrobił. To wydarzenie przyszło w moim życiu w samą porę jako ostrzeżenie. Dopiero teraz wyraźnie zobaczyłem, jak bezczelnie byłem oszukiwany przez tego człowieka, będącego uosobieniem zła. Udzielając mu gościny w moim domu, nie przypuszczałem, że się to tak fatalnie skończy. Wiedziałem, co prawda, że jest to człowiek obdarzony niezbyt dobrym charakterem, wierzyłem jednak w jego przywiązanie do mnie. Czyniąc wszystko, by mu przyjść z pomocą, sam znalazłem się na krawędzi katastrofy. Zlekceważyłem ostrzeżenia przyjaciół, moja łatwowierność kompletnie mnie oślepiła. Jeśli chodzi o kucharza, to ulegając dawniej wpływom mego towarzysza, nigdy mu nie dowierzałem. Nie byłem w stanie prowadzić życia w osamotnieniu, poświęcałem mu niepotrzebnie dużo czasu. On natomiast potrafił zamydlić mi oczy i oszukiwać. Ale jak dawniej, tak i tym razem opatrzność przyszła mi z pomocą. Moje zamiary były czyste. Ocalałem pomimo błędów, jakie popełniłem, a to wydarzenie było mi nauczką na całe przyszłe życie. Ów kucharz był doprawdy jakimś wysłańcem niebios. Nie umiał gotować i jako kucharz nie mógłby pracować w moim domu. Ale to on otworzył mi oczy. Jak się później dowiedziałem, nie był to pierwszy wypadek, kiedy do mego domu sprowadzano tę kobietę. Była ona tu już nie raz, ale nikt poza owym kucharzem nie zdobył się na odwagę powiadomienia mnie o tym. Wszyscy bowiem wiedzieli, jak ślepym zaufaniem obdarzałem mego towarzysza. Najwidoczniej ten kucharz został zesłany do mnie umyślnie po to, by mi wyświadczyć tak wielką przysługę. Niejednokrotnie prosił, bym go zwolnił, po czym dodawał: nie mogę pozostać w pańskim domu, nie mogę patrzeć na to, jak łatwo jest pana oszukać. To nie jest odpowiednie miejsce dla mnie. Pozwoliłem mu odejść. Znacznie później dowiedziałem się, że człowiekiem, który mnie źle usposobił przeciwko mojemu urzędnikowi, był właśnie ów mój towarzysz. Usiłowałem naprawić niesprawiedliwość, jaką mu wyrządziłem. W ciągu całego mojego życia nie przestałem żałować, że mi się nie udało tego uczynić. A zresztą, jakkolwiek by się chciało naprawić swój błąd, wina pozostaje winą. Do domu. Minęły 3 lata, odkąd przyjechałem do Afryki Południowej. Poznałem tutejszych ludzi i oni mnie poznali. W 1896 roku poprosiłem, by mi pozwolono pojechać na 6 miesięcy do domu, gdyż wiedziałem, że zanosi się na dłuższy pobyt w tym kraju. Zdobyłem tutaj dość dobrą praktykę adwokacką i zdawałem sobie sprawę z tego, że jestem tu ludziom potrzebny. Powziąłem więc decyzję wyjazdu do domu, zabrania ze sobą żony oraz dzieci, powrócenia i osiedlenia się tutaj. Wydawało mi się również, że jeżeli pojadę na pewien czas do domu, potrafię rozwinąć tam pewną akcję społeczną, poruszę opinię publiczną i zainteresuję tą sprawą Indusów przebywających w Afryce Południowej. Zagadnienie 3-funtowego podatku wciąż jeszcze było otwartą raną. Bez skasowania go nie mogło być mowy o uspokojeniu. Powstawało jednak pytanie. Kto podczas mojej nieobecności zajmie się pracą w kongresie i stowarzyszeniu kulturalnym? Miałem na myśli 2 osoby. Adam Dziego, Mia Kana i Parsa Rustom Dziego. Nie brak było teraz działaczy ze sfery ludzi trudniących się handlem, przede wszystkim jednak spośród tych, którzy mogliby regularnie sprawować powierzone im funkcje w sekretariacie organizacji i cieszyliby się poważaniem ogółu. W pierwszym rzędzie jednak w grę wchodzili ci dwaj. Praca sekretarza wymagała znajomości języka angielskiego. Poleciłem kongresowi obranie nieżyjącego już obecnie Adam Dziego Mia Kana, który też został mianowany sekretarzem naszej organizacji. Przyszłość wykazała, że wybór był nad wyraz szczęśliwy. Adam Dzi Mia Kan swą wytrwałością, uprzejmością i wyrozumiałością potrafił sobie zaskarbić powszechne uznanie i przekonał wszystkich, że po to, by wzorowo pełnić obowiązki sekretarza, wcale nie potrzeba być adwokatem i mieć wyższe angielskie wykształcenie.
4: Radio Odzew. Głos wolnego świata w Twoim domu.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Prehistoryczne budowle. Województwo małopolskie, Maszkowice. To, co tam odkryto, to najprawdopodobniej prasłowiańskie, a wręcz dosłownie prapolskie starożytne budowle. Pochodzą być może nawet z okolic 2000 roku przed naszą erą i są najstarszą osadą odnalezioną na ziemiach polskich. Jednak zacznijmy od początku. Na terenie Góry Zandryma w Maszkowicach od lat prowadzone są badania archeologiczne, jednak jeszcze do niedawna uważano, że najstarsze ślady człowieka na tamtym rejonie pochodzą z okolic bezpośrednio przed Chrystusem, czyli od około 1000 roku do 50 roku przed naszą erą. Jednak w 2010 roku dokopano się głębiej i znaleziono ślady osady co najmniej kilkaset lat starszej. Znaleziono na terenie góry mnóstwo kamieni, a wszystkie one wchodzą w skład budowli z tego okresu. Były one ręcznie łupane przez osadników. Składały się one na mur obronny, bramę i basztę. Z całej Europy Środkowej znanych jest najwyżej kilkanaście tak wcześnie datowanych stanowisk, które posiadają mniej lub lepiej zachowane kamienne fortyfikacje. Osada była zamieszkiwana przez około 200 osób przez okres być może nawet 500 lat, a założona została być może nawet 4000 lat temu.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Sztuczna inteligencja. Sztuczna inteligencja zmienia otaczający nas świat często na lepsze. Rozwój sztucznej inteligencji spowodował, że w ostatnich latach pojawiło się wiele nowych kreacji i urządzeń. Wydaje się, że nasze smartfony mają teraz własne umysły i są w stanie dokładnie zrozumieć, co mówimy i przekazywać nam informacje w czasie rzeczywistym, prawie tak, jakby mówiły tym samym językiem co my, i też w pewnym sensie tak właśnie jest. Niezależnie od tego, czy chcemy sprawdzić godzinę, pogodę, czy chcemy wiedzieć, jak zakończył się mecz naszej ulubionej drużyny, smartfony są w stanie nas zrozumieć, przetwarzać informacje, przeszukiwać sieć i wykonywać wiele innych czynności bez naszej ingerencji. Mając to wszystko na uwadze, wyobraź sobie, co można zrobić w ciągu zaledwie kilku lat, ponieważ wydaje się, że ta technologia robi postępy niemalże każdego dnia. Uważa się, że w przyszłości sztuczna inteligencja przewyższy nawet nasze ludzkie rozumienie, a ludzie być może staną się przestarzali. Wyobraź sobie, że jesteś w stanie mieć pojedynczą maszynę lub program sztucznej inteligencji, który jest podłączony do praktycznie każdego człowieka na całym świecie i jest w stanie dokładnie przewidzieć, co może on zrobić dalej, poznać jego aktualną lokalizację i wiele innych. Zrozum, że twój telefon robi to już teraz. Na przykład, kiedy ostatni raz otworzyłeś telefon, a on bez pytania zasugerował, którą trasę należy wybrać, aby dostać się do pracy. Kiedy ostatnio wszedłeś do lokalnego supermarketu i zauważyłeś, że twój telefon sugeruje otwarcie aplikacji dla tego konkretnego lokalu? Wyobraź sobie, że program sztucznej inteligencji byłby w stanie zebrać wszystkie te informacje od wszystkich na świecie i wykorzystać je do dokładnego przewidywania, co każdy człowiek może zrobić dalej. Następnie wyobraź sobie, co gdy ten program dostanie się w niepowołane ręce. To może oznaczać katastrofę dla całej ludzkości. Choć może to brzmieć jak science fiction lub jakiś dziwny horror, programy takie jak ten są już tworzone i wykorzystywane przez firmy i rządy na całym świecie. To wydaje się być naprawdę przerażające, jaką przyszłość może nam przynieść właśnie taka sztuczna inteligencja.

0: Radio Odzew. Głos wolnego świata w twoim domu.
1: Światło dnia, czyli rekolekcje świątyni Pola Kwantowego.
2: Tak właśnie myślimy. Przestrzeń to nieskończone puste pudełko, w którym żyjemy, a czas to niewidzialna rzeka, która płynie tylko do przodu. Ten obraz świata sprawdzał się doskonale przez setki lat. Dzięki niemu budowaliśmy mosty, wysyłaliśmy rakiety na Księżyc i przewidywaliśmy zaćmienia. Jednak najnowsze badania pokazują, że ten wygodny obraz jest jedynie uproszczeniem, które ukrywa przed nami prawdziwą istotę rzeczywistości. Głównym problemem współczesnej nauki jest to, że mamy dwie święte krowy. Ogólna teoria względności. Doskonale opisuje ona ogromne obiekty, gwiazdy, galaktyki i samą strukturę przestrzeni. Dla niej przestrzeń jest gładkim, elastycznym płótnem i mechanika kwantowa. Rządzi ona światem maleńkich cząstek. Wszystko tam jest chaotyczne. Cząstki mogą znajdować się w dwóch miejscach jednocześnie i nie ma gładkiego płótna. Kryzys pojawia się, gdy próbujemy połączyć te teorie, na przykład podczas badania czarnych dziur lub samego momentu Wielkiego Wybuchu. W tych punktach matematyka po prostu się załamuje. Daje bezsensowne odpowiedzi, takie jak nieskończona gęstość lub czas zerowy. Fizycy nazywają to osobliwością, ale w rzeczywistości nieskończoność nie istnieje. Oznacza to tylko jedno. Nasze instrumenty przestają działać w tych warunkach. Wyobraź sobie, że patrzysz na zdjęcie w magazynie. Z daleka wygląda ono gładko i wyraźnie, ale jeśli weźmiesz bardzo silną lupę, zobaczysz, że obraz składa się z pojedynczych punktów. Najnowsze badania nad grawitacją kwantową sugerują, że przestrzeń również ma swoje piksele. Jest to tak zwana skala Plancka. Jeśli spróbujemy zmierzyć coś mniejszego niż ten rozmiar, sama koncepcja długości traci sens. Na tym poziomie nie ma lewej ani prawej strony, nie ma wczoraj ani jutra. Panuje tam coś innego, co naukowcy próbują obecnie opisać. Najbardziej rewolucyjną ideą ostatnich lat jest to, że przestrzeń i czas są właściwościami emergentnymi. Co to oznacza? Weźmy pojedynczą cząsteczkę wody. Nie jest ona mokra. Mokrość jest właściwością, która pojawia się tylko wtedy, gdy istnieje wiele cząsteczek i oddziałują one na siebie. To samo dotyczy przestrzeni. Pojedyncza cząstka elementarna nie ma rozmiaru ani miejsca w zwykłym sensie. Przestrzeń powstaje tylko jako zbiorowy efekt oddziaływania wielu elementów kwantowych. Fizycy są dziś przekonani, że jeśli chcemy zrozumieć, jak naprawdę działa wszechświat, musimy przestać używać przestrzeni i czasu jako podstawy. Musimy poszukać tego szczególnego stanu, z którego one powstają. Tak jak mgła powstaje z niewidzialnej pary. Jeśli uważasz to za równie zadziwiające jak my, koniecznie zasubskrybuj nasz kanał i kliknij przycisk Lubię to. Pomaga nam to w dalszym odkrywaniu najgłębszych tajemnic wszechświata. A tobie gwarantuję, że nie przegapisz kolejnych odkryć. Aby zrozumieć tę koncepcję, musimy najpierw przypomnieć sobie, czym jest splątanie kwantowe. Wyobraź sobie dwie magiczne monety. Jedną zatrzymujesz dla siebie, a drugą dajesz przyjacielowi, który odlatuje na drugą stronę galaktyki. Jeśli rzucisz swoją monetą i wypadnie orzeł, moneta twojego przyjaciela w tym samym momencie wypadnie na pewno reszka. Dzieje się to natychmiast, szybciej niż prędkość światła. Einstein nazwał to upiornym działaniem na odległość i przez długi czas uważano to za główną tajemnicę fizyki. Współcześni fizycy wysunęli doskonałą hipotezę. To właśnie natychmiastowe połączenie między cząstkami tworzy odległość i objętość. Wyobraź sobie, że przestrzeń nie jest pustym pudełkiem, ale ogromną siecią, podobną do sieci rybackiej lub pajęczej sieci. Każda nić w tej sieci to splątanie kwantowe. Jeśli cząstki są silnie ze sobą splątane, znajdują się blisko siebie. Jeśli połączenie jest słabe, są one daleko od siebie. Jeśli całkowicie zerwiemy wszystkie połączenia kwantowe w określonej objętości wszechświata, przestrzeń w tym miejscu po prostu przestanie istnieć. Ulegnie ona zapadnięciu, ponieważ zniknie klej, który spaja jej części. W ostatnich latach bardzo popularna stała się idea o nazwie ER równa EPR. Za tymi literami kryje się prosta, ale genialna koncepcja. Splątanie kwantowe między dwiema cząstkami EPR jest w istocie maleńką tunelową dziurą lub mostem ER, łączącym dwa punkty. Oznacza to, że gdy dwie cząstki są splątane, są połączone niewidzialnym tunelem w strukturze rzeczywistości. Miliardy takich mikroskopijnych tuneli przeplatają się i tworzą to, co postrzegamy jako gładką, trójwymiarową przestrzeń, po której możemy chodzić. A to zmienia wszystko. Jesteśmy przyzwyczajeni do myślenia, że najpierw powstała przestrzeń, a potem pojawiły się w niej połączenia. Jednak najnowsze badania sugerują coś przeciwnego. Najpierw pojawia się informacja kwantowa i połączenia, splątanie, a przestrzeń jest tylko efektem ubocznym, sposobem, w jaki te połączenia ujawniają się nam. To jak sieć społecznościowa. Istnieją miliony użytkowników i połączeń między nimi. Jeśli wyobrazisz sobie te połączenia, zobaczysz strukturę, grupy i odległości. Chociaż w rzeczywistości są to tylko dane w pamięci serwera. Tak więc nasze fizyczne otoczenie nie jest czymś stałym, ale dynamiczną siecią, która jest nieustannie łączona na poziomie kwantowym. Bez tego niewidzialnego spoiwa wszechświat byłby pozbawiony formy, rozmiaru i samej koncepcji lokalizacji. Jeśli kiedykolwiek zarysowałeś płytę CD, ale nadal działała, lub wysłałeś wiadomość w komunikatorze przy słabym połączeniu internetowym, a mimo to dotarła bez błędów, zetknąłeś się z kodami korekcji błędów. Są to sprytne algorytmy, które duplikują informacje i ukrywają ich części w różnych miejscach. Jeśli jeden fragment danych zostanie utracony lub uszkodzony, system sprawdza pozostałe i przywraca całość. Najnowsze badania pokazują, że nasza przestrzeń czasowa działa dokładnie w ten sam sposób. Fizycy odkryli uderzający związek między matematyką kodów kwantowych a geometrią przestrzeni. Wyobraź sobie, że informacje o obiekcie, takim jak ty, sam lub planeta, nie są przechowywane w jednym punkcie, ale są rozproszone na ogromnym obszarze na krańcu naszego wszechświata. Przestrzeń wewnątrz jest rodzajem mechanizmu, który zbiera te rozproszone dane w jeden obraz, który możemy zrozumieć. Jest to konieczne, aby rzeczywistość pozostała stabilna. Nawet jeśli w świecie kwantowym wystąpi lokalna awaria lub zakłócenie, struktura czasoprzestrzeni ochroni informacje, a świat nie ulegnie rozpadowi. W tej koncepcji przestrzeń nie jest pustką, ale złożoną strukturą logiczną. Naukowcy z ośrodków takich jak Princeton i Harvard udowodnili, że topologia przestrzeni zależy bezpośrednio od tego, jak dobrze chronione są informacje w niej zawarte. Im bardziej splątane są cząstki i im bardziej złożony jest kod, tym bardziej przestrzeń wydaje nam się solidna i głęboka. To, co postrzegamy jako pustą przestrzeń między obiektami, jest w rzeczywistości aktywną pracą wszechświata, nieustannie przeliczającą i korygującą dane, aby prawa fizyki nadal działały w każdym punkcie. Okazuje się, że obiekty fizyczne nie są rzeczami, ale pakietami informacji, a czasoprzestrzeń jest systemem operacyjnym, który zapewnia, że pakiety te nie zostaną utracone. Żyjemy w niezwykle niezawodnej chmurze pamięci masowej, gdzie czas i objętość są jedynie narzędziami do organizowania i ochrony kodu świata. Zatem brak przestrzeni w sensie fundamentalnym oznacza, że na najgłębszym poziomie istnieją tylko dane, a wszystko inne jest jedynie sposobem na ich bezpieczne przedstawienie. Przez długi czas fizycy pracujący nad Wielkim Zderzaczem Hadronów borykali się z ogromnym problemem. Aby wyobrazić sobie, co się stanie, gdy zderzą się dwie cząstki elementarne, musieli używać tak zwanych diagramów Feynmana. Są to niezwykle złożone diagramy, które śledzą wszystkie możliwe ścieżki cząstek w czasie i przestrzeni. Aby obliczyć jedno złożone zderzenie, potrzebne były setki stron obliczeń, superkomputery i rozliczenie tysięcy wirtualnych cząstek, które pojawiają się i znikają w przestrzeni. Działało to, ale było niezwykle uciążliwe. Fizycy uważali, że natura nie może być tak złożona w swej istocie. Musiał istnieć łatwiejszy sposób. Sposób ten został znaleziony w 2013 roku i jest obecnie aktywnie badany przez grupę fizyków pod kierownictwem Nimy Arkani-Hameda. Odkryli oni niezwykły obiekt matematyczny, który nazwali amplitudą. Wyobraź sobie wielowymiarowy obiekt geometryczny, podobny do złożonego, idealnie wyciętego kryształu, istniejący w abstrakcyjnym świecie matematycznym. Nie jest to obiekt w naszej przestrzeni. Jest to czysta geometria. Najbardziej niesamowite jest to, że jeśli chcesz poznać prawdopodobieństwo wyniku zderzenia cząstek, nie musisz mozolnie obliczać ich ruchu w przestrzeni i czasie. Wystarczy obliczyć objętość tego kryształu. Odpowiedź, która wcześniej wymagała 500 stron wzorów wykorzystujących czas i przestrzeń, teraz mieści się w jednym wierszu obliczeń objętości. Wynik jest idealnie zgodny. Ale dlaczego jest to tak ważne? Czas i przestrzeń nie są potrzebne do obliczeń. Amplituda istnieje poza nimi. W jej geometrii nie ma pojęć takich jak przed, po, blisko czy daleko. A jednak dokładnie opisuje nasz świat. Czasoprzestrzeń jest produktem ubocznym. Istnienie amplitudy dowodzi, że fundamentalne prawa wszechświata są zapisane w języku czystej geometrii, a nie w języku ruchu w czasoprzestrzeni. To, co widzimy wokół siebie, jest już ostatecznym rezultatem, rozpakowanym archiwum tej geometrii. Odkrycie to stało się jednym z najsilniejszych argumentów przemawiających za ideą, że przestrzeń i czas nie są fundamentalne. Są one jedynie wygodnym interfejsem, rodzajem ekranu, na który wyświetlane są wyniki procesów zachodzących w świecie czystej, ponadczasowej matematyki. Żyjemy w tej projekcji, akceptując ją jako jedyną rzeczywistość. Większość z nas uważa czas za coś obiektywnego, jak zegar na ścianie, który tyka tak samo dla wszystkich. Jednak hipoteza czasu termicznego, aktywnie promowana przez fizyka Carlo Rovelli, twierdzi coś przeciwnego. Czas jest iluzją, która powstaje, ponieważ nie widzimy świata w wszystkich jego szczegółach. Na poziomie fundamentalnym, gdzie oddziałują na siebie poszczególne atomy, czas nie istnieje. Istnieją tylko procesy fizyczne, ale nie ma strzałki wskazującej przeszłość i przyszłość. Sekret tkwi w naszej niedoskonałości. Jesteśmy istotami makroskopowymi i nie jesteśmy w stanie śledzić ruchu każdego z trylionów atomów wokół nas. Widzimy tylko ogólny obraz, taki jak temperatura lub ciśnienie. Naukowcy udowodnili, że to, co nazywamy upływem czasu, jest bezpośrednio związane z termodynamiką i pojęciem ciepła. Czas płynie tylko tam, gdzie następuje transfer ciepła i wzrost entropii, czyli nieuporządkowania. Gdybyśmy byli w stanie zobaczyć świat z absolutną precyzją na poziomie każdej najmniejszej cząsteczki, odkrylibyśmy, że czas zniknął, zastąpiony przez wieczną teraźniejszość. Czas nie jest więc fundamentalną właściwością kosmosu, ale rodzajem efektu zamazania. Powstaje on tylko w naszej świadomości i naszych pomiarach z powodu naszej niewiedzy na temat mikroskopijnego stanu wszechświata. Odczuwamy czas z tego samego powodu, dla którego odczuwamy ciepło z filiżanki herbaty, ponieważ patrzymy na system jako całość, a nie na każdą cząsteczkę z osobna. Jeśli usuniemy obserwatora, który uśrednia rzeczywistość, czas po prostu przestaje istnieć jako odrębna wielkość fizyczna. To przekształca czas z pana wszechświata w produkt uboczny naszych ograniczeń. Aby zrozumieć tę ideę, wyobraź sobie chmurę pary. W niej cząsteczki wody latają chaotycznie. Nie są one ze sobą połączone i nie mają wyraźnej struktury. Jednak gdy tylko temperatura spada, para zamienia się w wodę, a następnie zamarza, stając się stałym lodem. Lód ma wyraźną strukturę, krawędzie i objętość. Naukowcy zajmujący się teorią pola grupowego sugerują, że coś bardzo podobnego wydarzyło się w naszym wszechświecie. Zgodnie z tą teorią na samym początku, jeszcze przed tym, co nazywamy Wielkim Wybuchem, nie było przestrzeni ani czasu. Była tylko kwantowa zupa, chaotyczna kolekcja elementarnych ziaren kwantowych. Ziarna te nie były nigdzie zlokalizowane, ponieważ sama koncepcja gdzie jeszcze nie istniała. Następnie nastąpił proces, który fizycy nazywają geometrogenezą. Była to wielka przemiana fazowa. Ziarna kwantowe nagle zsynchronizowały się i połączyły ze sobą, podobnie jak cząsteczki wody układają się w sieci krystalicznej lodu. W tym momencie powstała przestrzeń, którą nazywamy przestrzenią. Dosłownie żyjemy wewnątrz zamrożonego kondensatu kwantowego. Jeśli ta teoria jest poprawna, to przestrzeń jest tylko jednym z możliwych stanów wszechświata. Przestrzeń nie jest wieczna. Tak jak lód może się stopić i zamienić z powrotem w bezkształtną parę, tak czasoprzestrzeń może wyparować w pewnych ekstremalnych warunkach. Na przykład w centrum czarnych dziur żyjemy wewnątrz struktury. Postrzegamy przestrzeń jako coś oczywistego, tylko dlatego, że wszechświat znajduje się obecnie w tym zimnym i stabilnym stanie. Najbardziej ekscytujące w tych badaniach jest to, że naukowcy nauczyli się tworzyć w laboratoriach tak zwane kondensaty Bose'ego Einsteina. Jest to stan materii, który zachowuje się jak pojedynczy obiekt kwantowy. Badając, jak fale dźwiękowe rozprzestrzeniają się w tych kondensatach, fizycy modelują procesy, które miały miejsce podczas narodzin samej przestrzeni. Potwierdza to, że nasza przestrzeń jest zbiorowym tańcem miliardów cząstek, które postanowiły działać zgodnie. Większość z nas jest przyzwyczajona do postrzegania świata jako zbioru obiektów, które istnieją w przestrzeni i zmieniają się w czasie. Teoria zbiorów przyczynowych wywraca te koncepcje do góry nogami. Mówi ona: przestrzeń i czas są iluzją, która powstaje, ponieważ wydarzenia we wszechświecie zachodzą w ścisłej kolejności. Wyobraź sobie nie gładkie płótno, ale ogromną górę piasku, gdzie każde ziarenko piasku nie jest cząstką materii, ale oddzielnym wydarzeniem. W tej teorii rzeczywistość składa się z oddzielnych, dyskretnych atomów przestrzeni. Atomy te nie mogą być dzielone w nieskończoność, ale najważniejsze nie jest to, z czego są zbudowane, ale jak są ze sobą połączone. Jedyną fundamentalną zasadą we wszechświecie jest przyczynowość. Zdarzenie A musi nastąpić przed zdarzeniem B. W tym modelu nie ma pustej przestrzeni, w której coś się dzieje. Połączenia między samymi zdarzeniami tworzą geometrię, którą nazywamy przestrzenią. Można to porównać do drzewa genealogicznego. Masz przodków i potomków. Patrząc na to drzewo, widzisz strukturę i odległości między krewnymi. Ale samo drzewo jest tylko historią powiązań. Podobnie wszechświat jest gigantyczną, stale rosnącą siecią zdarzeń, w której odległość między dwoma punktami jest po prostu liczbą kroków, przyczynowymi powiązaniami między jednym zdarzeniem a drugim. Najnowsze badania pokazują, że podejście to rozwiązuje główny problem fizyki – nieskończoność wewnątrz czarnych dziur. Jeśli przestrzeń nie jest gładka, ale składa się z fragmentów wydarzeń, to żadna kompresja nie może być nieskończona. Napotykamy granice w samym atomie wydarzenia. Tak więc czas nie płynie obok nas. Jest to po prostu proces pojawiania się nowych wydarzeń w tej nieskończonej sieci. Postrzegamy to jako upływ czasu i objętość przestrzeni, ale w rzeczywistości po prostu obserwujemy, jak wszechświat buduje swój logiczny łańcuch tego, co następuje po czym. Podsumowując badania ostatnich lat, możemy śmiało stwierdzić, że fizyka przechodzi największą rewolucję od czasów Einsteina. Jesteśmy przyzwyczajeni do ufania naszym oczom i zmysłom, które mówią nam, że świat składa się z odległości i czasu trwania. Jednak obecnie naukowcy dochodzą do wniosku, że przestrzeń i czas nie są podstawą rzeczywistości, a jedynie jej opakowaniem. Jest to wygodny sposób dla naszego mózgu na postrzeganie ogromnych ilości informacji kwantowej. Podobnie jak ikony na pulpicie komputera ukrywają miliony linii złożonego kodu programu. Głównym wnioskiem współczesnej nauki jest to, że na najgłębszym poziomie wszechświat nie jest zbiorem obiektów w próżni, ale dynamicznym stanem czegoś bardziej złożonego. Może to być gigantyczna sieć połączeń kwantowych, splątanie, złożony kod, korekcja błędów lub czysta geometria matematyczna, która nie wymaga linijek i zegarów. Przestrzeń powstaje z kleju splątania, a czas z naszego ograniczonego postrzegania procesów termodynamicznych. Nasz wszechświat okazał się znacznie dziwniejszy, głębszy i bardziej niesamowity, niż mogliśmy sobie wyobrazić 10 lat temu. A najciekawsze jest to, że dopiero zaczynamy uczyć się odczytywać ten prawdziwy kod rzeczywistości.
3: Radio Odzew. Głos wolnego świata w Twoim domu.

0: Radio Odzew. Głos wolnego świata w twoim domu.
1: Dzień dobry, nazywam się Karol Weto i mam przyjemność przedstawić wam artystę tygodnia. Dziś jest nim zespół Sonic Youth. Rather Ripped został wydany w 2006 roku i został zauważony jako powrót do wcześniejszego brzmienia zespołu, zarówno ze względu na odejście O'Rourke'a, jak i odzyskanie części instrumentów skradzionych w 1999 roku. 9 maja w 2006 roku Kim i Thurston wystąpili gościnnie w młodzieżowym serialu WB Gilmore Girls, sezon 6, odcinek 22, wykonując akustyczną wersję swojej nowej piosenki What the Waste wraz z córką Coco. Sonic Youth zagrali na festiwalu Bonnaroo pod koniec tego samego roku. W grudniu 2006 roku wydali The Destroyed Room B-Sides and Rarities. Kompilacja zawierała utwory wcześniej dostępne tylko na winylu. Utwory w kompilacji o limitowanej edycji stron B do międzynarodowych singli i materiał, który nigdy wcześniej nie był publikowany. Oznaczało to ostatnie wydawnictwo zespołu dla Giffen. W 2007 roku zespół stał się jednym z pierwszych znanych zespołów rockowych, które zagrały w Chinach, gdy zostali sprowadzeni na trasę koncertową przez wytwórnię muzyczną Split Works. W 2008 roku wydali album kompilacyjny w Starbucks Music zatytułowany Hits Are for Squares z utworami wybranymi przez inne gwiazdy. Później w 2008 roku Sonic Youth zakończyli współpracę z Giffen z powodu niezadowolenia ze sposobu, w jaki wytwórnia promowała ich od kilka ostatnich albumów. Następnie podpisali kontrakt z niezależną wytwórnią Matador Records, która wydała album The Eternal w 2009 roku. W tym okresie współpracowali z Johnem Paulem Jonesem przy ścieżce dźwiękowej do występów Merce Cunningham Dance Company, aby uhonorować założyciela firmy. W 2010 roku zespół skomponował i ścieżkę dźwiękową do francuskiego thrillera dramatu Simon Werner A Disparu, który miał premierę na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Cannes.

Ścieżka dźwiękowa została wydana w 2011 roku pod tytułem SYR9 Simon Warner at Disparo w ramach eksperymentalnej sesji SYR. 14 października w 2011 roku Kim Gordon i Thurston Moore ogłosili, że rozstali się po 27 latach małżeństwa. Wytwórnia Sonic Youth Matador wyjaśniła, że plany zespołu pozostają niepewne mimo wcześniejszych sugestii, że nagrają nowy materiał pod koniec roku. Zespół zagrał swój ostatni koncert 14 listopada 2011 roku na festiwalu SWU Music and Arts Festival w Itlu, w São Paulo, w Brazylii. W następnym tygodniu Lee Ronaldo oświadczył w wywiadzie, że Sonic Youth na jakiś czas kończy działalność. W listopadzie 2013 roku Ronaldo odpowiedział na pytanie o możliwość reaktywacji. Obawiam się, że nie. Każdy jest zajęty swoimi projektami, poza tym Thurston i Kim nie dogadują się zbyt dobrze od czasu rozstania. Niech zespół spoczywa w pokoju. Thurston Moore zaktualizował i wyjaśnił sprawę w maju 2014 roku. Sonic Youth jest na przerwie. Zespół jest swego rodzaju demokracją i dopóki Kim i ja rozwiązujemy naszą sytuację, zespół nie może funkcjonować rozsądnie. W swojej autobiografii w 2015 roku Girl in the Band Gordon kilkakrotnie wspomina o tym, że zespół rozpadł się na dobre. W 2020 roku podczas pandemii COVID-19 zespół sprzedawał oficjalne maseczki na twarz inspirowane grafiką z albumu Sonic Nurse, a dochód ze sprzedaży przekazywał na cele charytatywne. Brooklyn Community Bail Fund, Bed-Stuy Strong oraz Fundusz COVID-19 Relief Fund Alexandria Ocasio-Cortez. W tym samym roku na Bandcampie opublikowano obszerne archiwum nagrań na żywo z całej historii zespołu. W styczniu 2022 roku ukazał się nowy singiel In and Out, poprzedzający marcową premierę epki In Out In. Na 5-utworowej epce znalazły się wcześniej niepublikowane utwory nagrane w latach 2000-2010. W październiku 2023 roku wydawnictwo Doubleday opublikowało książkę Sonic Life A Memoir, będącą pamiętnikiem Thurstona Moore'a. Zespół jest uważany za pionierski w gatunkach noise rock i rock alternatywny. Ich muzykę określano również jako eksperymentalny rock, indie rock, post-punk i art rock. Wydawnictwa zespołu opisywano jako demaskujące gatunki. Andrew Daly's Guitar World napisał: Lee Ronaldo i Thurston Moore starali się całkowicie zburzyć ideę muzyki opartej na gitarze. Pogląd duetu na swoje instrumenty był świeży, żywy i oderwany od wszelkich ustalonych norm. Brzmienie Sonic Youth w dużej mierze opierało się na stosowaniu alternatywnych strojów. Gitarzysta Thurston Moore powiedział: kiedy cały czas grasz w standardowym stroju, brzmisz całkiem standardowo. Skordatura na instrumentach strunowych była używana od wieków, a alternatywne stroje gitar były używane od dziesięcioleci w muzyce bluesowej i w ograniczonym stopniu w muzyce rockowej, jak na przykład gitara Ostrich Lurida w utworze The Velvet Underground i Nico. Michael Azerrad pisze, że na początku swojej kariery zespół mógł sobie pozwolić tylko na tanie gitary, a tanie gitary brzmiały jak tanie gitary. Ale z dziwnymi strojami, czyli czymś wciśniętym pod konkretny próg, to te skromne instrumenty mogły brzmieć wręcz niesamowicie. Uderz pałką perkusyjną w tanią japońską kopię Stratocastera w odpowiednim stroju, podkręć wzmacniacz do granic możliwości, a zabrzmi jak dzwony kościelne. Dziś posłuchamy płyty z roku 1986 Evil. Oto spis utworów: Tom Violence, Shadow of a Doubt, Star Power, In the Kingdom No. 19, Green Light, Dead to Our Friends, Secret Girl, Marilyn Moore, Expressway to your Skull i na koniec Bubble Gum. Życzę miłego odbioru i do usłyszenia jutro o stałej porze, mówił Karol Veto.

0: Radio Odzew. Głos wolnego świata w Twoim domu.
1: Samochody naszych chłopców są w kolorach pastelowych, a sukienki naszych dziewczyn są w

0: Raz.
1: Młody
0: chyba się słyszę, ale lekko.
1: Ale tak chujowo.
0: Ej!

Nie po to zajebałem orła, bym się teraz nie mógł podnieść. Ona chce się wiązać, lecz ja jej nie uwolnię. Wjeżdżam w te drzwi z butta suko, choć myślą, że ze mną krucho. Moje ucho słyszy wszystko, chociaż nie słucham.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Amerykańskie nuklearne lotniskowce. Lotniskowce to najpotężniejsze jednostki pływające świata i niezwykle istotny fundament amerykańskiej potęgi morskiej. Niewiele państw może sobie pozwolić na posiadanie choćby jednego takiego kolosa, a Stany Zjednoczone mają ich w służbie aż 11. Obecnie wszystkie z amerykańskich lotniskowców posiadają napęd nuklearny, co oznacza, że mogą poruszać się nieustannie na morzu przez okres około 25 lat bez konieczności tankowania. Między innymi dzięki temu zabiegowi okręty nie muszą cumować w portach, mogą bez przerwy znajdować się na morzu. Oczywiście okręt tak duży jak lotniskowiec oprócz wielu plusów posiada również pewne wady. Między innymi to, że przez swój rozmiar i trudności w manewrowaniu jest bardzo łatwym celem dla wroga. Właśnie dlatego lotniskowce nigdy nie pływają same, zawsze są eskortowane przez kilka innych jednostek, takich jak łodzie podwodne, niszczyciele czy statki z zaopatrzeniem. Oczywiście taka ilość statków niesie za sobą też dużą ilość żołnierzy. Dlatego właśnie lotniskowce i inne pływające razem z nimi statki działają przez wiele miesięcy jako niezależne miasta położone na morzu.

Neta przyjdzie z żoną, piękna Miki Heniokada.

0: Radio Odzew. Głos wolnego świata w Twoim domu.
1: Witam, Władysław Bałtycki się kłania i zapraszam na program z archiwum 4AD. Dziś mam zamiar przedstawić płytę postpunkowego zespołu Dry Cleaning. Płyta wydana 9 stycznia 2026 roku. Nazywa się Secret Love i jest to trzeci album studyjny tego angielskiego zespołu. Został oczywiście wydany przez 4AD, a wyprodukowany został przez walijską artystkę Kate Le Bon. Po Stamp Work, który został wydany w roku 2022 i który ukazał się ponad 3 lata później, jest to pierwszy album zespołu, którego producentem nie jest John Parish. Po rozpoczęciu pisania nowego materiału latem 2024 roku Dry Cleaning nagrał serię Dem, niektóre w The Loft w Chicago należącym do Wilco oraz Sonic Studios w Dublinie należącym do Gila Band. Zanim zdecydowali się powierzyć produkcję Le Bon, w połowie 2025 roku ponownie nagrali z nią niemal wszystko w Black Box Studios w Dolinie Loary we Francji. Na albumie Secret Love zespół kontynuuje rozwijanie postpunkowego stylu, który definiował ich wcześniejszą twórczość, a styl mówiony Florence Shaw coraz częściej opiera się na wokalu. Album poprzedziły 4 single, począwszy od Hit My Head All Day z końca września 2025 roku, który po premierze spotkał się z szerokim uznaniem krytyków. Także jak i ta płyta się spotkała z uznaniem krytyków także. I kto brał udział w nagraniu tej płyty? Nick Buxton, instrumenty perkusyjne, wokal wspierający, zaprogramowane instrumenty perkusyjne, syntezator, klawisze, fortepian. Tom Dawes, gitara, wokal wspierający, mandolina, syntezator, Louis Maynard, bas i wokal wspierający, Florence Shaw, wokale wspierające, syntezator. I dodatkowi muzycy Kate Le Bon, perkusja programowana, syntezator, Ewan Hinshelwood, saksofon altowy, Jeff Tweed, gitara, Bruce Lemont, saksofon tenorowy i Steven Black, klarnet basowy. Dobra, dosyć tego, czego będziemy słuchać. Hit My Head All Day, Cruise Ship Designer, My Soul Half Pint, Secret Love Concealed in the Drawing of Boy, Let Me Grow and You'll See the Fruit, Blood, Evil Idiot, Rocks, The Cute Things, I Need You i na koniec Joy. No to radujmy się w takim razie tą płytą zespół Dry Cleaning, ten rok już, płyta zatytułowana Secret Love.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Christopher Scarver. Choć Christopher Scarver zabił tylko 3 osoby, to jednak przeszedł do historii. Po utracie pracy stolarza w Wisconsin, Scarver popadł w alkoholizm i urojenia. 1 czerwca 1990 sytuacja uległa eskalacji. Mężczyzna pojechał do swojego dawnego miejsca pracy i zastrzelił pracownika, wyłudzając od kierownika budowy pieniądze. Jednak Scarver stał się dobrze znany dopiero podczas odbywania kary więzienia. 28 listopada 1994 roku został przydzielony do pracy wraz z 2 innymi więźniami. Kiedy pozostawiono ich bez opieki, Scarver chwycił metalowy pręt i zabił nim współwięźniów. Jedną z ofiar był Jesse Anderson, który zabił swoją żonę. Drugim zabitym więźniem był kanibalistyczny morderca Jeffrey Dahmer. Scarver powiedział funkcjonariuszom: Bóg kazał mi to zrobić. Jesse Anderson i Jeffrey Dahmer nie żyją.

0: Radio Odzew. Najlepsza muzyka w Twoim domu.
1: Cześć, nazywam się Marta Wójcik, czyli redaktor Wenus, a to jest Odlot na Wenus. W dzisiejszym odcinku przesłuchamy wspólnie, jak dla mnie, jednego z najbardziej niezwykłych soundtracków, jakie istnieją w historii kina i muzyki. No okej, być może przesadziłam, brzmię patetycznie, za bardzo podwalam, ale musicie wiedzieć, że akurat ten film traktuję bardzo osobiście, a mam na myśli ścieżkę dźwiękową do filmu Blade Runner, Łowca Androidów Ridleya Scotta. No i dlaczego mam taką słabość do tego filmu i soundtracku stworzonego przez Vangelisa? Nikt nie pytał, ale powiem. I to dlatego, że jedna z pierwszych sesji zdjęciowych, którą wykonałam w studiu, była inspirowana właśnie tym filmem. A w filmie zakochałam się nie tylko z powodu zawartych w nim tak naprawdę klasycznych dywagacji na temat egzystencji człowieka i rozwoju technologii, jak to wpływa na ludzi, ale cała estetyka Blade Runnera Ridleya Scotta była fantastyczna. No wiecie, sceny oparte na zbudowaniu sztucznego światła, które były dla mnie taką inspiracją, że siedziałam przez rok non-stop w studiu, żeby nauczyć się uzyskać podobne efekty jak w poszczególnych scenach. A tamta sesja zdjęciowa trwała aż 5 godzin i żeby ją zrobić, pojechałam specjalnie do Poznania. Było dużo jazdy ze zbudowaniem atmosfery sesji, ustawieniem światła, sprzętu, w kółko coś nie pasowało i to się wiązało z dużym wysiłkiem, frustracją, wpadkami, no bo najważniejszy był dla mnie też fakt, żeby w ujęciach panował porządek i minimalizm, bo właśnie światło miało grać pierwsze skrzypce, tak jak w filmie zresztą. Ale dość paplaniny, bo zabraknie nam czasu na konkretne informacje i samą muzykę, którą usłyszycie w dzisiejszym odcinku. Jak wcześniej wspominałam, oryginalną ścieżkę dźwiękową do filmu Blade Runner z 1982 roku stworzył Vangelis i było to naprawdę bardzo, bardzo ważne dzieło w twórczości artysty. I które bardzo szybko zostało nagrodzone i nominowane do najważniejszych nagród w świecie, w branży muzyczno-filmowej. W swoich audycjach bardzo często opowiadam o nagrodach, wyróżnieniach i pozycjach na dawnych listach przebojów, ale dzisiaj sobie daruję, bo no mówię, mamy bardzo mało czasu. Na wstępie powiem taką ciekawostkę, że została stworzona orkiestrowa wersja soundtracku, która szybko została odrzucona zarówno przez reżysera, jak i samego Vangelisa. Cały soundtrack jest bardzo, bardzo przejmujący, emocjonalny i tak idealnie oddaje klimat ponurego, mrocznego futuryzmu. Vangelis tworzył tę ścieżkę dźwiękową w swojej siedzibie nagraniowej w Londynie. Jego praca polegała na oglądaniu taśmy wideo z poszczególnymi scenami i improwizacji utworów w tym samym czasie, żeby zsynchronizować dźwięk z obrazem. Muzyk zastosował techniki folejowskie i wykorzystywał syntezatory diegetyczne i niediegetyczne. No i właśnie można usłyszeć w Love Them saksofon Dicka Morrisseya i wokale Demisa Roussosa. A oprócz syntezatorów używał on również tradycyjnych instrumentów, takich jak gamelan, dzwonki, gong, werbel, kotłów i dzwonków rurowych. Będę trochę chaotyczna, bo zarówno jak o samym filmie, jak i jego ścieżce dźwiękowej można mówić naprawdę godzinami, a ja mam łącznie godzinę czasu, żeby zrobić wprowadzenie i puścić muzykę, więc opowiem Wam o wydaniu ścieżki dźwiękowej do Blade Runnera z 1994 roku. I ta wersja została oficjalnie wydana przez East West, czyli Warner Music w Wielkiej Brytanii i Atlantic Records w Stanach Zjednoczonych. Oczywiście to wydanie dostało duże uznanie i pojawiło się na topowych pozycjach na listach przebojów. I tak to wydanie zawiera wiele niepublikowanych i niewykorzystanych w filmie utworów. Dokładnie wygląda to tak, że cztery z utworów, czyli Main Titles, Blush Response, Wait For Me i Tears In The Rain, posiadają fragmenty dialogów z filmu, a utwory od pierwszego do czwartego są zmieszane w jedną całość, a w utworach od piątego do siódmego panuje cisza, a utwory końcowe od ósmego do dwunastego łączą się w jeden płynny utwór. I tak to wygląda. Ogólnie jeśli chodzi o historię wydawnictwa ścieżki dźwiękowej do filmu Blade Runner, było wiele problemów z powodu czysto technicznych, czyli opóźnień i słabych reprodukcji. I to właśnie doprowadziło do tego, że na przestrzeni lat powstało dużo nielegalnych nagrań tego soundtracku. Także pierwotnym i jedynym wydaniem tej ścieżki dźwiękowej była po prostu taśma inżyniera dźwięku, który pracował przy miksowaniu filmu. I pomimo kiepskiej jakości nagrania, to cieszyła się popularnością i uznaniem. No dobra, można gadać w nieskończoność, ale czas na najważniejszą część tej audycji, czyli przesłuchania ścieżki dźwiękowej z filmu Blade Runner.

0: Radio Odzew. Głos wolnego świata w Twoim domu.
1: Cześć, cześć, witam się z Wami Kamil z Muzycznych Retrospekcji. Witamy się w kolejnej odsłonie osobliwych dźwięków. Mam nadzieję, że majówka była udana i wypoczęci ruszacie w drogę po kolejne muzyczne przygody, jak i również te prywatne. Tak sobie ostatnio pomyślałem, zainspirowany mailem od jednego zespołu, który wysłał do redakcji, że moje audycje troszeczkę zmienią sam wstęp. A więc pomyślałem sobie, że jeżeli macie jakiś zespół, który pasowałby powiedzmy muzycznie, rock, alternatywa, metal, podsyłajcie do redakcji jakieś utwory, bądź też do mnie, maila znajdziecie na stronie Radia Odzew. I ja oczywiście nie mogę obiecać, ale postaram się zawsze na początku każdej audycji wrzucić utwór któregoś z zespołu, który podeślę utwór, bądź też napiszę coś ciekawego o sobie i mnie zainteresuje oczywiście, no bo to jest najważniejsze. No i teraz właśnie posłuchamy sobie jednego z tych zespołów. Krakowski zespół Spinofonia, który właśnie podesłał swój najnowszy materiał na maila do redakcji, powstali w Krakowie w 2012 roku i właśnie wydają swój czwarty pełnoprawny, pełnometrażowy krążek, z którego puszczę Wam jeden z utworów. Panowie sami swoją muzykę określają jako rock metal, taki progresywny i ilustracyjny. Instrumentalna muzyka, która jest dobra do takiego podróżowania z muzyką. Posłuchajcie teraz utworu Źródło esencji z gościnnym udziałem Krzysztofa Wyrwy na gitarze basowej. Zapraszam.

Mam nadzieję, że zainteresowałem Was zespołem Spinofonia, a teraz już przechodzimy do tematu głównego dzisiejszej audycji. A będzie nim moja ulubiona muzyka z Australii. Tak więc będą to trochę różne klimaty, bo będzie trochę digentu, metalcore'u, ale będzie też najwięcej chyba nawet progresywnego rocka i metalu. Porozmawiamy sobie o Carnival, Northlane oraz The Butterfly Effect. To takie trzy moje ulubione australijskie zespoły, których zdobywanie fizycznych nośników nie zawsze jest łatwe, ale za to smakuje najlepiej. Zaczniemy od Carnival. Zespół pochodzący z Perth i zespół, który towarzyszy mi praktycznie przez większość mojego życia, bo ich muzyka gości w moich głośnikach praktycznie od liceum, być może nawet gimnazjum, trudno mi w tej chwili sięgnąć aż tak daleko pamięcią. Bardzo ważnym aspektem jest to, że ich muzyka jest naprawdę dla mnie ważna i towarzyszyła mi w wielu ważnych momentach w życiu. Potrafi mnie oderwać wtedy, kiedy potrzebuję i potrafi zabrać mnie do tego innego świata tworzonego przez zespół. Ta ściana gitar, ciekawe teksty i harmonie, sposób tworzenia utworów, które nie są typowym zwrotka, refren. Tutaj po prostu wszystko jest skonstruowane w inny sposób. Muzyka intrygująca, uzależniająca i naprawdę porywająca. Ale teraz już dłużej nie przedłużam i puszczę Wam utwór Ghost z najnowszego krążka Inverses, na którego przyszło nam trochę czekać. Mam nadzieję, że się spodoba. Miłego odsłuchu.

Z wielkim sentymentem wciąż wspominam ich debiut, Tematę, od którego zaczęła się moja przygoda z nimi. I właśnie utwór Life Like, od którego zacząłem słuchać Carnival, chciałbym wam tutaj puścić. To troszkę jeszcze inny zespół, który miał elementy new metalowe, grunge'owe, ale gdzieś tam w głębi było słychać to ich zacięcie do progresywnego grania. Zapraszam na utwór, który dla mnie rozpoczął przygodę z Carnival, Life Like.

Niestety nasza audycja ma ramy czasowe, więc nie puszczę wam tutaj każdego utworu, który bym chciał, ale gorąco zachęcam, aby przesłuchać wszystkie płyty Carnival, a już na pewno single, chociażby promujące album Sound Awake, takie jak All I Know czy Set the Fire to the Hive. Te utwory to po prostu niesamowita miazga. Ja natomiast zakończę naszą przygodę tutaj z Carnival utworem, który zamyka ich najnowszy album Inverses, a będzie to Salva. Powiem więcej, Salva nie jest tylko jednym z najlepszych utworów, jakie usłyszałem w 2026 roku. Salva to jeden z najlepszych utworów, jakie usłyszałem w życiu. Posłuchajcie.

Kolejnym zespołem na liście jest pochodzący z Brisbane The Butterfly Effect. The Butterfly Effect poruszają się w podobnych klimatach jak Carnival i dokładnie tak jak Carnival poznałem ich podczas premiery ich pierwszej płyty, która również

sprawić, by fan z wciąż zapartym tchem czekał na nowe dokonania zespołu i nowe utwory. I ja właśnie tak czekałem na ich najnowszy krążek 4, który naprawdę był wart oczekiwań, zresztą podobnie jak Carnival. Ale wiecie co, zaczniemy od My Beautiful Minds, ich debiutu Begins Here, który właśnie rozpoczął moją przygodę z tym zespołem. Posłuchajcie.

Następny utwór to Reach z ich kolejnego krążka Imago. Nigdy nie zapomnę, kiedy zobaczyłem pierwszy raz ten teledysk gdzieś na antenie MTV, jak jeszcze nadawali teledyski, a nie jakieś głupawe programy. Pamiętam, że w

wcisnął mnie w ekran, a co lepsze właśnie te dźwięki, ten riff gitarowy, który wśrubował mi się w głowę i nie mogłem go zapomnieć. I pamiętam wtedy naiwny, pobiegłem gdzieś do sklepu, wtedy to jeszcze chyba taki był stacjonarny sklep Best w Rzeszowie i pobiegłem do tego sklepu i myślałem, że uda mi się kupić tą płytę. Niestety się zawiodłem, bo ona była w ogóle niedostępna w Europie. Później po czasie udało mi się ją zdobyć i chyba jest to jedna z bardziej rzadkich płyt, jakie posiadam, bo mam australijskie pierwsze wydanie. Warto tej płyty posłuchać, warto sobie tą płytę nabyć i bardzo żałuję, że nie udało mi się załapać na reedycję winylową i może kiedyś wpadnie mi w ręce. Wyjątkowa płyta, którą warto posłuchać od deski do deski. A teraz zapraszam na Reach.

Przygodę z The Butterfly Effect zakończymy utworem Rain z ich trzeciego albumu The Final Conversation of Kings. Choć ten album ma naprawdę wiele fantastycznych kompozycji, które wpadają w pamięć, to Rain jest dla mnie wciąż wyjątkowe, dlatego że był to chyba, o ile dobrze pamiętam, pierwszy utwór, który usłyszałem, bo to były jeszcze czasy, kiedy, nie wiem czy pamiętacie, taką niechlubną rzecz się robiło i ściągało się skazy. Ja. No i właśnie tą płytę ściągnąłem i chyba pierwszy utwór, który mi się ściągnął, patrząc tam gdzieś po liście, to był Rain. I ten Rain tak mi wpadł w głowę, że później słuchałem go wiecznie na zapętleniu, choć cały album później też był w częstej rotacji. Dlatego też z takim małym wspomnieniem Rain od The Butterfly Effect.

Ostatnim i trzecim zespołem w dzisiejszej audycji będzie pochodzący z Sydney Northlane. Northlane to trochę inne granie, bo tutaj mamy bardziej digentowe i metalcore'owe zagrywki, choć w ich muzyce naprawdę pojawia się wiele progresywnych elementów. Ich muzyka wciąż się rozwija i odkąd do zespołu dołączył Marcus Bridge, uważam, że to ich peak i tak naprawdę z płyty na płytę stają się coraz lepsi. Właśnie niedawno zadebiutował ich najnowszy utwór i właśnie tym utworem się z nimi przywitamy. Dajcie znać, co o nim sądzicie. Utwór nazywa się Avian i miejmy nadzieję zwiastuje nowy album, na który już chwilę czekamy. Na pewno też zespół ogłosił trasę koncertową i w grudniu tego roku zagra w Polsce. Może uda się wybrać? Zobaczymy. Teraz zapraszam na utwór Avian.

Następnym utworem będzie Bloodline z płyty Alien. Mojej ulubionej, nawiasem mówiąc, płyta najcięższa, nie tylko pod względem instrumentalnym, ale też ze względu na warstwę tekstową, gdzie Markus opowiada o swoich przeżyciach z dzieciństwa, jak również późniejszej młodości. Do tej pory nie wylewał się w taki sposób w zespole i nigdy nie otwierał się aż tak bardzo, ale myślę, że to przyniosło taki skutek, iż publiczność zbliżyła się do niego, jak również do całego zespołu. Płyta jest bardzo osobista, ciężka, mroczna, a zarazem chwytliwa. Mamy tutaj takie echa starego Linkin Park, ale w sposób podany bardzo oryginalny, z elementami elektroniki, digentu i tym niepowtarzalnym wokalem Markusa, który moim zdaniem na tej płycie osiąga szczyt. Posłuchajcie utworu Bloodline.

Drugą moją ulubioną płytą jest zapewne Node. Node był pierwszym albumem, na którym Marcus Bridge udzielał się wokalnie po odejściu Adriana Fittipaeda. Wtedy fani wrzeli, bo uważali, że Marcus nie jest tak dobry, że zespół się zmienił. Wiadomo, to zawsze co się dzieje, kiedy zespół zmienia wokalistę. Owszem, jest to bardzo ważny aspekt zespołu i głos, także wizytówka, także wielu mogło poczuć się urażonych bądź też odejść od zespołu. Ja uważałem inaczej. Ja uważałem, że w Nordlane wstąpiło nowe życie i uważam tak do dziś. I co lepsze, myślę, że dziś nikt już nie ma wątpliwości, że Markus był dobrym wyborem i najlepszym dla zespołu. Myślę, że Adrian jest o wiele gorszym wokalistą. Wiem, może ktoś mnie za to zjeść, ale takie jest moje zdanie. Teraz posłuchajcie sobie Somy.

0: Moi drodzy, był to ostatni utwór dzisiejszej audycji Osobliwe Dźwięki. Mam nadzieję, że się podobało i być może odkryliście jakiś australijski zespół, który zostanie z Wami na dłużej. Ja zachęcam, aby posłuchać sobie większej ilości utwory, bądź też płyty zespołów. Na pewno znajdziecie je gdzieś na YouTubie, Bandcampie, ale najlepiej jest kupić płytę. Tak, kupujmy płyty, winyle, w taki sposób najlepiej wspieramy artystów. Jeżeli natomiast chodzi o to nowe rozpoczęcie audycji, zachęcam, tutaj do Was się zwracam, zespoły, do nadsyłania utworów, ciekawych historii dotyczących tych utworów oraz Was do redakcji Radia Odzew, bądź też do mnie, maile znajdziecie na stronie. Mam nadzieję, że coś wyślecie i będę miał z czego wybierać do puszczenia na wstępie następnej audycji. A teraz żegnam się z Wami, życzę miłego maja, trzymajcie się, cześć.
1: Radio Odzew, głos wolnego świata w Twoim domu. Radio Odzew, najlepsza muzyka w Twoim domu.

Ale żeż ładnie wyjechał teraz Peace the Resistance na przywitanie. Minimalnie mnie nie było ostatnio, ale to z przyczyn niezależnych ode mnie, więc postaram się naprawić, zwłaszcza pozdrawiam Pawła, który napisał do mnie na Facebooku. Nie mogę używać tych słów w radio, no ale cieszę się, że chociażby ktoś czasami do mnie pisze. Więc zapraszam do odsłuchania Brzęku Żelaznej Kurtyny we wtorek.

No dobra, kończymy z tym, bo u mnie ostatnio trochę nerwowy i bardzo szybki czas, więc zapraszam do bardziej garażowych brzmień i dosyć szybkich brzmień. I na początek, oczywiście, jak to bardzo uwielbiam, multiinstrumentalista Cut House. Naprawdę bardzo przyjemna, szybka i głośna płyta.

I Wanna Bite Ya od Cat House. Jak dla mnie to jest muzyczny altruista, który na przełomie bodajże 3 lat ma kilka płyt, które są wszystkie w wolnym dostępie i nie należą do żadnej wytwórni. I dlatego szable w dłonie, punkowcy, i wspierajmy takich świetnych muzyków, żeby mogli cieszyć wszystkich nas dalej.

Poprzednie Easy Play o nazwie Manic Cat House'a okazało się na takich wytwórniach jak Harry Records i Rip Records. Oczywiście dupa z fizycznym nośnikiem, więc ta płyta o nazwie Oops, która dla mnie już jest prawie long playem. Mam nadzieję, że się okaże na jakimś z tych labeli i już chociażby na kasecie.

Totalnie odjechany typ Cat House z płytką Ups, kolejny jego Easy Play. No a my ciśniemy dalej, Garage Punk, więc następnym zespołem będzie Groind.

Totalnie świeży, nowy, niezgrany jeszcze zespół. Totalnie pierwsza ich płyta, Easy Play, self-titled. A jakie toż naprawdę jest dobre.

Kurde, wypadło mi z głowy powiedzieć, że chłopaki się wydali na X-Tereo Records i cała ta płyta dostępna jest na bardzo fajnej kasecie za jedyne parę eurosów, więc zapraszam serdecznie. Trzymam kciuki, nie bądźcie skąpi.

No i jeszcze raz dla wszystkich, to był zespół Grind. Nareszcie coś ruszyło na rosyjskiej Republice Sacha, czyli na Jakutii, gdzie istnieje jeden z najbardziej izolowanych punkowych społeczeństw, czyli Junas Siewera. No i dalej zespół Drones, szurnięci jakutianie.

No i słuchajcie, sytuacja jest na tyle gówniana, że większość artystów labelu Jonas Sewero musiało wyemigrować do Kazachstanu z powodu antywojennych manifestacji. Dlatego w tej sytuacji wydaje mi się, że tu chodzi już nie tylko o muzykę, lecz o ideę, więc każdy musi włożyć swój wkład w pomoc takim ludziom.

i moim zdaniem do zespołu Drones nie może zabraknąć zespołu Disorder z płytą Nuclear Deterrent.

Prawda, że bardzo wyczuwalne jest, że płyta była nagrana jednym ciągiem w jednym pomieszczeniu bez należytego masteringu. Jak dla mnie petarda, zwłaszcza na moje ostatnie humorki.

0: Dobra, wydaje mi
1: Mike.
0: się, że to jest chwila na odpoczynek, bo dalej jest zespół, który nie trzeba za bardzo przedstawić. To jest nowa płyta od Mamalek, bardzo mi bliska i bardzo ją uwielbiam, więc po prostu pozwolę sobie puścić jeden bardzo fajny kawałek. Płyta wyszła dopiero parę dni temu, więc zapraszam do odsłuchania.

No i już czuję, że wszyscy odpoczęli, więc został nam tylko jeden zwariowany zespół. No ale mało niespodzianka na sen, więc zapraszam na Citric Dummies.

No i ja już się zmęczyłem. To byli Citric Dummy, Stray Pity na Parkit Garage. No a dalej spróbujemy mały eksperyment, bo nie tylko punkiem się żyje, dlatego Paloma Flash ze swoją płytą Songs for the Bed.

Paloma Flash, Bedroom, Dub na dobranoc. Ja z wami się żegnam. Z wami był Siergiej, Brzęk Żelaznej Kurtyny. Do usłyszenia za tydzień. Dobranoc. Hej.

0: Dziękuję.
1: Radio Odzew. Głos wolnego świata w Twoim domu.
2: Radio Odzew. Głos wolnego świata w Twoim domu.

0: Czy pamiętam starego Nelsona? Przybył tu na długo przed pojawieniem się drutów telegraficznych. Pracował w angielskich firmach. Ożenił się z Angielką. I zżył z nami, handlując i żeglując na wszystkie strony po wschodnim archipelagu. Wycofany z obiegu. Kupił, czy też wydzierżawił od sułtana część wysepki należącej do grupy tak zwanych Siedmiu Wysp, nieco na północ od Bangki. Pamiętało się przede wszystkim jego córkę, która powróciła w tym czasie do domu, aby stać się niejako władczynią wysp. Gdy rankiem wychodziła na werandę, aby popatrzeć na morze w stronę Sumatry, promieniała świeżością i blaskiem jak kropla rosy.
1: Joseph Conrad. Freja z Siedmiu Wysp. Adaptacja i reżyseria Mariusz

0: Ojej, zapomniałam, że pan tu jest.
1: Ależ ona bzika.
0: Skończona idiota.
1: Wszystko tylko po to, aby przyspieszyć spotkanie z panią o jakieś 20 minut.
0: Niech pan chwilę poczeka. Już ja mu pokażę.
2: Nie było jej tu przed chwilą.
1: A powitanie? Będziesz pozbawiony obecności panny Frey przez całą godzinę. Po to, byś wiedział na przyszłość, jak postępować.
3: To pewnie ty namówiłeś, Freya. Przykro mi, ale kiedyś będę musiał cię zastrzelić. Jesteście z Freją w zanadto dobrej komitywie.

0: Holendrzy patrzą krzywo na Bryk Bonito, jego kapitana. Jego wyprawy handlowe są wiele za przedsiębiorcze.
1: Nie zdaje mi się, aby Jasper Allen wykroczył kiedykolwiek przeciwko prawu. Myślę raczej, że to jego niezmierna ruchliwość budzi odrazę w tępych i powolnych Holendrach.
0: Kapitan Bonita jest dzielnym marynarzem i sympatycznym chłopcem. Ale stosunki z nim są niepożądane. Są trochę kompromitujące, że się tak wyrażę. Czegoż u diabła tu się włóczy?
1: Jak to? Doprawdy pan nie wie, dlaczego Jasper Allen tu przyjeżdża?
0: Freja jest rozsądną dziewczyną, wcale się o to nie boję. Ten smyk to pyszny dla niej towarzysz. Freja się z nim bawi, nic poza tym. Freja nie jest głupia. Mam nadzieję, że Heimskirk nie zjawi się przynajmniej, póki Bryk Allena jest w zatoce.
1: Nowy straszak, Heimskirk. Heimskirk spija najlepsze wina z pańskiej piwnicy.
0: Porucznik to mój przyjaciel. Bardzo porządny człowiek. Bardzo porządny. Oczywiście nie jest bardzo wesoły.
1: Nie spotkałem tu dotychczas ani jednego wesołego Holendra. Zresztą nie chodzi o wesołość, ale czy pan nie widzi, że...
0: Pragnę tylko jednego. Żyć w zgodzie i spokoju z holenderskimi władzami.
2: Mosiężne okucia lśnią jak złoto. Biała powłoka z lakieru połyskuje niby atłasowa szata. Lekkie pochylenie pokostowych masztów i wielkie reje w kant ustawione. Marsowa elegancja. Twój Bryk jest całym naszym majątkiem i domem, i szerokim, swobodnym światem.
3: Nasz skarb. Oddaję ci go na własność. Ach, Freja.

0: kontroluje cały archipelag.
1: Słowo daję, pani jest nadzwyczajna.
2: Najważniejsze, żeby Jasper nie stracił równowagi. Pan mi pomoże utrzymać go w spokoju, prawda?
1: Naturalnie, że musimy utrzymać go w spokoju. To wariat skończony.
2: O tak, ale obłaskawiłam go już trochę. Wcale teraz dobry z niego chłopiec.
1: Swoją drogą zgniótłby Heimskirka jak karalucha.
2: O, pewnie, że tak, ale to nie byłoby dobrze. Niech pan sobie wyobrazi, co by się stało z biednym tatusiem. A przy tym chcę przecież zostać władczynią kochanego brygu i żeglować po tutejszych morzach, a nie wywędrować gdzieś daleko, jakie 10 000 mil.
1: Im prędzej znajdzie się pani na brygu, aby czuwać nad nim i nad Jasperem, tym będzie lepiej. Obaj potrzebują pani opieki. Jasper, kiedy jest z panią rozłączony, żyje w bezustannym uniesieniu, które mnie wprost przeraża.
2: Przepraszam.
1: Gdzie jest pańska dziewczyna, Nelsonie?
3: Freja.
1: Bogini uciekła, co?

Owego spokojnego wieczoru widziałem po raz ostatni tych ludzi razem zebranych. Czarownie świeżą i rezolutną Freję, starego Nelsona o naiwnie zaokrąglonych oczach, Jaspera, zapaleńca, o długich członkach i szczupłej twarzy, przedziwnie spokojnego, bo szczęśliwego bez granic pod okiem swej Freji. Wszystkich troje, wysokich i jasnowłosych, niebieskookich, a między nimi opalonego, aroganckiego Holendra o czarnych włosach. Niższy był prawie o głowę i o tyle grubszy od każdego z nich trojga, że wydawał się stworzeniem zdolnym nadymać się dowolnie. Dziwacznym okazem ludzkim z jakiejś innej planety.

0: Jasper byłby się zdobył na oświadczyny. Ale zdecydowałam, żeby nic nie mówić tatusiowi. Zamartwiłby się na amen. Wiem, że po ucieczce ojciec w końcu przestanie się zadręczać.
1: Im prędzej to zrobicie, tym lepiej.
0: Zapewne tatuś podniesie wielki krzyk i rozpaczliwym wyrzekaniom nie będzie końca, ale to zupełnie inna sprawa. Męka niezdecydowania i dręcząca walka uczuć zostaną mu oszczędzone. Gdy minie epoka lamentów, poświęci się pracy i utrzymaniu dobrych stosunków z władzami, czas dokona reszty. A ja będę czekała, władając wspaniałym brygiem i oddanym mężczyzną.
1: O, słyszę odcień niepokoju.
0: Bardzo to pięknie i romantycznie posiadać na własność hartowny i wierny miecz.
1: Ale?
0: Ale czy owa broń jest najodpowiedniejsza do zmierzenia się z pospolitą maczugą losu?
1: Im prędzej, tym lepiej.
0: Nie wcześniej, aż skończę 21 lat. Nie chcę, aby ludzie myśleli, że jestem za młoda i nie wiem, co robię.

0: Tak! Niedługo zacznę już liczyć dni. Jeszcze 11 miesięcy. Przez ten czas muszę odbyć 3 podróże.
1: Uważaj, abyś nie wlazł w kawałek, chcąc zrobić za wiele.
0: Nic złego nie może się stać brygowi.
1: Wypływasz dziś?
0: Tak. Ale wczoraj nagle opuścił mnie mój pomocnik. Niepodobna wytrzasnąć kogoś w tak krótkim czasie. Więc biorę ze sobą Szulca. Osławionego Szulca.
2: Jestem do pańskich usług, kapitanie. Ale przykro mi wyznać, że właściwie to nie mam co na grzbiet włożyć. Musiałem sprzedać całą garderobę, żeby się z dnia na dzień przeżywić.
0: Kupiłem mu 6 par białych ubrań i 2 pary białych płóciennych trzewików. No nie mogę przecież ruszyć z miejsca bez pomocnika, no. Wariat ze mnie skończył, na co? No, dalej, że pozwól sobie, no rozpuść język, tak lubię, jak się irytujesz.
1: Szulc wykrada sprzęty z każdego okrętu, na którym się znajduje. U ciebie będzie to samo. W Czantabunie Szulc zmówił się z jakimiś chińskimi łotrami, że ukradną przednią kotwicę ze sztymborka na szkuńcu Bohemian Girl. Maszyniści z Nanshanu znaleźli Szulca o północy w maszynowni, zajętego odśrubowywaniem mosiężnych okuć, które chciał sprzedać na lądzie. Poza tą drobną słabostką, Szulc jest zręczniejszym marynarzem niż wielu innych. Nie masz wyboru i Szulc musi ci wystarczyć. Nie dawaj mu pieniędzy, póki trwa wasza umowa. Ani centyma.
0: Tam do diabła. Nie może być. Chcesz mnie nabrać, stary?
1: Wcale nie. Szulc to nie jest włóczęga ani wydrwigrosz. Po 3., 4. kieliszku jest już wstawiony i staje się bardzo litościwy. Albo rzuca pieniędzmi naokoło, albo rozdaje je każdemu, kto chce wziąć. Wieczór zaledwie się rozpoczął. On i jego nowi przyjaciele chcą pić. Rusza więc wesoło na statek.
0: Myślisz, że jest nieuleczalny?
1: Tak właśnie myślę.
0: Czy nie wiesz przypadkiem, gdzie jest Heimskirk?
1: Jego Neptun pełni swój obowiązek w okolicy Flores i Sumbawy.
0: Dobrze. Zupełnie przeciwny kierunek. Czy wiesz, że ten gałgan przewraca moje znaki, najeżdżając na nie statkiem?
1: Ja tam bym się z tym drabem nie kłócił.
0: Kłócić się? Mój drogi, gdy pomyślę o dniu, w którym Freja skończy 21 lat, ogarnia mnie przyjaźń dla całego świata, nie wyłączając Heimskirka.
1: Panno Frejo, niechże pani jak najprędzej znajdzie się na brygu.
3: Zaraz na drugi dzień.
1: Tak, to dobrze. Będę znacznie spokojniejszy, dowiedziawszy się, że pani wzięła już tego szaleńca pod swoją opiekę. Niech pani nie zwleka. On się stawi na czas. Chyba, że niebo się zapadnie.
3: Tak, chyba, że...
1: Heimskirk.
3: Przejmuje mnie lękiem. Był ostatnio w bungalowie jednocześnie z Jasperem.
1: Wpuścił pan w te okolice całą chmarę Anglików. Najgorszy jest Allen. Bliski pana przyjaciel, co?
4: Jasper Allen nie jest moim bliskim przyjacielem. Kupiłem od niego 3 tony ryżu dla mojej czeladzi. To ma być dowód przyjaźni?
1: Ten kupczyk sprzedaje panu 3 tony ryżu i flirtuje przez 3 dni z pana córką. Mówię do pana jako przyjaciel. Tak być nie może.
4: No naturalnie, że tak być nie może. Jasper, dziewczyna nie dba wcale o tego smyka. I w ogóle jest za rozsądna, aby się w kimkolwiek zakochać.
1: Co pan wie o tym?
4: Ależ wiem doskonale. Moja jedynaczka. W moim własnym domu. Ja miałbym nie wiedzieć?
1: Wygląda mi na to, że flirtują za wzięcia. Pewnie są teraz razem.
4: Panie poruczniku,

0: tak zabawiasz swoich gości? Ty, ty dziewko. Tak sobie czas uprzyjemniasz. Nabrać ojca potrafisz, aż mimo. Smakuje ci taka zabawa, co?
1: Ktoś wszedł.
2: To twój ojciec.
1: Zdaje mi się, że to Heimskirk.
2: Ty nosił, teraz przewraca moje znaki przy łościurzeń.
1: Puść mnie, mały. Wypal papierosa, zanim się pokażesz.
2: Szlak.

0: To pan, panie Heimskirk. Jak się pan miewa? Tatuś zaraz wróci.
1: Widziałem już, panie ojcu. Powiedział mi kilka ciekawych rzeczy. O tak, bardzo.
0: Pan wraca z Palembangu, prawda?
1: Co? Co takiego? Ach tak, wracam z Palembangu.
0: I będzie pan pewno krążył wokół Moluków.
1: Tak, koło Moluków. Ojciec uważa, że to jest dla pani za spokojnie. Ale powiem pani coś, panno Frejo. Nie ma na ziemi tak spokojnego zakątka, gdzie by kobieta nie potrafiła mężczyzny na dudka wystrychnąć.
0: Muszę pana na chwilę opuścić.

0: Ten karaluch siedzi tam nadąsany. Wiesz, jak on zawsze dręczy tatusia.
1: Twój ojciec jest doprawdy nierozsądny.
0: Czy ja wiem? Tatuś mówi, że boi się zostać żebrakiem na stare lata. Posłuchaj, mały. Najlepiej będzie, jeśli wypłyniesz rano.
1: Ale ja liczyłem na jeszcze jedno popołudnie.
0: Nie będziemy mieli chwili spokojnej z tym karaluchem łażącym naokoło domu.
1: Powinno się podać go do raportu za włóczęgostwo.
0: Pamiętaj, żebyś wyruszył o świcie.
1: Kiedy spotkamy się następnym razem, kiedy obejmę cię tak jak teraz, będziemy na pokładzie. Ty, ja i Bryk, cały świat, całe życie. Dziwię się sobie, że mogę czekać, że mam poczucie, że powinienem porwać cię teraz od razu. Mógłbym lecieć z tobą na rękach, w dół ścieżką, nie potykając się, nie tknąwszy ziemi, mógłbym...
0: Dzieciak z ciebie szalony.
1: Ale zakochany.
0: Nikt by mnie nie mógł porwać, nawet ty. Nie jestem dziewczyną, którą się porywa. Czy ci nie dosyć, że mnie zdobyłeś?
1: Szczęście moje.
0: Przyjdę z własnej, niewymuszonej woli. Będziesz czekał na mnie na pokładzie. Wejdę po drabince, zbliżę się do ciebie i powiem: oto jestem, mój mały. Żaden mężczyzna mnie nie porwie. To Bryk mnie porwie, twój Bryk. Nasz Bryk. Och, jakże go kocham.
2: Przejdę się z panem wzdłuż wybrzeży Nowej Gwinei.
3: Naturalnie, że podejrzewałem panią o różne sprawki. Nie jestem dzieckiem. Ale między podejrzeniami a naocznym dowodem, naocznym, rozumie pani, jest jeszcze olbrzymia różnica. Przecież siedzenie jest z kamienia. A gdy mężczyzna tak był dręczony przez dziewczynę jak ja, przez panią Marianie i we śnie, to naturalne, że... Ale ja jestem człowiekiem wytrawnym. Pani nudzi się na pewno na tych wyspach. Panno Frejo, czy pani nie przerwie tego przeklętego grania? Dziwię się tylko, że... A przecież to angielski handlujący szyper. Ta pospolita bezczelna zgraja zaśmieca wszystkie wyspy. Ja bym tam zrobił prędki koniec z takim gałgaństwem. Ma pani przecież u boku oddanego przyjaciela, który gotów jest panią ubóstwiać. Leżeć u pani nóżek, ślicznych nóżek. I to oficera, człowieka z dobrej rodziny. Jakie to dziwne, prawda? Ale co tam? Pani godna jest księcia. Frejo, ty skandynawska bogini miłości. Oto czym jesteś, boginią miłości. Ale pogańskie bożki to tylko diabłów w przebraniu. I tym jesteś właśnie. Chytrym, małym szatankiem. Cóż się takiego stało? Przestraszyłem panią? No, tylko bez tych komedii. Chyba mi pani nie powie, że się pani tak boi pocałunków. Już ja wiem dobrze. I nie myślę stać i gapić się tylko.

0: Heimskirk odpłynął tego samego dnia, co Bryk Jaspera. W kilka godzin po nim.
1: Cóż za nieznośną piłę mieliście oboje. No. Czy on nie jest paradny? On wygląda między wami trojgiem jak nieszczęśliwy karaluch.
2: A cóż tu takiego zabawnego?
3: Nie zgodziłby się pan dać Jasperowi do zrozumienia, że wizyty jego na siedmiu wyspach są niepożądane?
0: Tatusiu.
1: No, niedawno doszły mnie słuchy, że Jasper Allen nie będzie już pana zanudzał w przyszłości.
3: O, dzięki Bogu.
0: Bardzo być może, że przez długi czas nie będziesz go widywał.
3: Dzięki Bogu, bo znam dobrze Holendrów. A porucznik potrafi piwa naważyć. Jest zaufanym wielu wpływowych urzędników. Nie chciałbym go za nic obrazić. Za nic, za żadne skarby świata.
0: Musisz, tatusiu.

0: będzie tu stała. Zawsze przy moim boku. W takie jak dziś wieczory.
1: Czego ten drab chce od nas?
0: Chce mi po prostu dokuczyć. Usiłował to robić już przedtem. Zobaczymy.
1: Chciałbym wiedzieć, jak to się skończy.
0: Pan jesteś chory.
1: Podaję mnie, że ten człowiek knuje coś złego. Knuje coś przeciwko panu, panie kapitanie. Ja to czuję.
0: Dobrze, już dobrze, dobrze, panie Szulc. Nie dam mu okazji do zaczepki.
2: Przygotować łódź. Cała załoga na pokład.
3: Co się dzieje na rzece, z której pan wraca?
0: Nie wiem nic o żadnych zamieszkach. Jeżeli pan to ma na myśli. Wyładowałem tam pół ładunku ryżu, za który nie dostałem nic w zamian. Tam teraz ustał wszelki handel. Za jakiś tydzień byliby pomarli z głodu, gdybym się tam nie zjawił.
3: Wścibstwo. Angielskie wścibstwo. A przypuśćmy, że te łotry nie zasługują na nic lepszego.
0: Widzi pan, tam są kobiety i dzieci.
3: Ach tak. Kiedy Anglik opowiada o kobietach i dzieciach, można być pewnym, że jest w tym coś podejrzanego. Pańskie sprawki będą wyświetlone.
0: Czy mam z tego wnioskować, że Bryk jest aresztowany?
3: Tak. Będę go holował do Makasaru.
0: O legalności tego postąpienia zadecyduje sąd.
3: O tak, sąd. Naturalnie. A co się pana tyczy, zatrzymuję pana na statku.
4: Przygotujcie się do przyjęcia liny holowniczej. Zabierają nas do Makasaru.
5: Wielki Boże! I dlaczego? Panie kapitanie!
4: Przypuszczam, że przez uprzejmość mogła nas tu chwycić cisza i unieruchomić na dni całe.
5: Do 100 000
3: diabłów! Wyślę na wasz statek załogę łodzi z oficerem. Jaką broń macie na statku?
0: 18 karabinów z bagnetami, które znajdowały się na statku, gdy kupiłem go 4 lata temu. Zadeklarowałem je.
3: Gdzie są złożone?
0: W przedniej kabinie. Mój pomocnik ma klucz.
3: Zabierzemy je.
0: Dlaczego? Co pan chce? To potworne jest. Co pan chce?

0: Jedziecie na rafetamizy! Heimskirk! Heimskirk!
1: Kapitanie! Nie lizna!
0: Nie! Trzymać go!
2: Trzymać! Nie chcę, żeby ten człowiek teraz się utopił!
0: Biegał na raf!
3: Najwyższy poziom przypływu. Wiosenne prądy. A teraz wolna droga do sądów. Przeklęty

0: Sprawa brygu Bonito musiała niechybnie wywołać wielką sensację w Makassarze. Już od dłuższego czasu obserwowano parowiec polujący okręt. Ogólną uwagę zwróciło, że parowiec zawinął do portu, zostawiwszy okręt poza obrębem przystani. Dlaczego tak się stało? Któż byłby w stanie ogarnąć jednym pojęciem dziewczynę oddaloną 900 mil i okręt tkwiący na rafie Tamisy? Któż mógł wyśledzić odległe źródła tego wypadku? Skroś psychologiczne motywy trojga ludzi.
1: Żaden mężczyzna mnie nie porwie. To bryk mnie porwie. Twój bryk. Nasz bryk. Jakże go kocham.
2: Wyholowałem bryk na rafę. Była mgła. Puszczenie liny chorowniczej wydało mi się najlepszym wyjściem z sytuacji. Ocaliłem swój parowiec. I nie dbam o resztę.
0: Kapitan Allen nic nie wie o zniknięciu strzelb. To ja, pomocnik, sprzedałem je niedawno w nocy.
3: Twarz Allena nie była wykrzywiona. Przeciwnie, zdawała się spokojna i nieruchoma. Tylko wyraz zmieniał ją jakoś nie do poznania. Czy to może być Jasper Allen? Myślano ze zgrozą. Doktor oświadczył, że to lekki udar słoneczny. Nic poważnego.
0: Oto dowód. Srebrne dolary. Kapitan Allen nic nie wie. Jestem nędznikiem, który niegodzien jest żyć na tym świecie.
3: Po upływie 3 dni Jasper Allen wyszedł ze szpitala i stał się widzialnym dla całego Makassaru. Jednym z dziwowisk miasta. Bardzo widzialnym i na długo. Tak długo, że stał się wreszcie przedmiotem ogólnej pogardy. Dusza jego utrzymywana w spokoju przez napięcia miłosne i przemożny wpływ Frey podobna była do niemej, lecz przeciągniętej struny. Zadrgała i pękła pod uderzeniem.
0: Jestem uczciwym człowiekiem. Wyniosłem strzelby jedną po drugiej bez najlżejszych wyrzutów sumienia. $10 za sztukę. Zaprowadźcie mnie tam, gdzie będę mógł przysiąc, że to prawda.
3: W końcu Schulz poderżnął sobie gardło. Bryk, rabowany przez krajowców, przybierał stopniowo rozpaczliwy wygląd i niesamowitą szarość rozbitego okrętu. Jasper zaś nikł w oczach z dnia na dzień, aż zdał się wreszcie być cieniem. Przechodził codziennie wzdłuż esplanady porywczym krokiem. Nikły uśmiech nie schodził mu z ust, a oczy rozbiegane były okropnie. Spędzał cały dzień na samotnym, piaszczystym cyplu, wpatrując się żarliwie w bryg, jak gdyby oczekiwał, że

0: Wpadła mi w ręce holenderska gazeta. Bryk Bonito rozbił się niedaleko przystani w Makassarze. Nic więcej.
1: Nigdy mu tego nie daruję.
0: Moja droga, jesteś rozsądną dziewczynką. Najlepszy marynarz może utracić statek. Powiedz mi, jak się czujesz? Wygląd jej zaczynał mnie niepokoić. Z początku nie chciała słyszeć o podróży do Singapuru. Trzeba było złapać parowiec na pełnym morzu. Ale dowiozłem ją szczęśliwie. No a tam... Doktorze? Gorączka? Anemia? W dziennikach znalazła całą historię. Wyciągnęła do mnie rękę i szepnęła: Heimskirk. I zemdlała.
1: Wstrętna byłam. A on tam daleko zadręcza się na śmierć. Jedź, jedź, jedź, tatusiu.
2: Czy pan go widział?
0: Tak, odnalazłem go. Oczy na cal zapadły. Z twarzy skóra i kości. Szkielet w brudnym, białym ubraniu. Oto jak wyglądał.
3: Jak Freja mogła.
0: Wlepił we mnie oczy i mówi: to ty, staruszku. Zacząłem mu robić łagodne wyrzuty.
4: Pisać do pana? O czym? Przyjechać do niej? I z czymże? Gdybym był mężczyzną, byłbym ją dawno porwał, ale... Ale ona zrobiła ze mnie dziecko. Szczęśliwe dziecko. Niech pan jej powie, że tego samego dnia, kiedy na tej rafie zginęło wszystko, co posiadałem, tego samego dnia odkryłem, że nie mam nad nią żadnej władzy. Czy przyjechała z panem?
0: To niemożliwe, żeby Freja kochała tego człowieka. Jakże miała przyjechać?
4: Widzisz, staruszku. Więc odejdź. I zostaw mnie samego z tym duchem.
0: Wskazał na swój rozbity bryk. Wariat. Opowiedziałem wszystko Frei. Jej oczy były równie wpadnięte jak jego. Widzisz? Jedyną rzeczą na świecie, którą kochał, był jego bryk.
1: Może. Może to i prawda. Tak. Nie pozwoliłabym mu nigdy sobą zawładnąć. Byłam zarozumiała, uparta, kapryśna. Starałam się dogodzić samej sobie. Samolubna byłam, tchórzliwa. Zasłoń firankę. Zasłoń morze. Wyrzuca mi moje szaleństwo.
0: Pan rozumie, czego to chorzy nie wygadują. Ciężka choroba. Bardzo ciężka choroba. Zapalenie opłucne. Tak nagle... Taki chłystek

żeby to mogło być. Bardzo była samotna. I może przez chwilę... Głupstwo. Głupstwo, dla mojej Frei wykluczona była miłość. Taka rozsądna dziewczyna. Człowieku, czy nie widzisz, że przez to właśnie umarłam?

słuchowisku wystąpili Freja, Marta Kurzak, Nelson, jej ojciec, Tadeusz Borowski, Jasper Allen, Mikołaj Roznerski, oficer Heimskirk, Marek Kalita, Maryna Schulz, Marek Lewandowski oraz w roli przyjaciela domu i narratora Andrzej Blumenfeld. Muzyka Wiesław Przątka. Wykorzystano temat z Soledad Astora Piazzoli. Przekład Aniela Zagórska. Realizacja akustyczna Andrzeja Brzoski. Adaptacja i reżyseria Mariusza Malca.

prosto pompuj. Pompuj dętkę, wkładaj sznurowadła, wiąż, pompuj. Po prostu pompuj. Pompuj dętkę, wkładaj sznurowadła, wiąż, pompuj. Po prostu pompuj.

I see the trees, and they grow. I see the mountains, and they are.

0: Radio Odzew. Głos wolnego świata w twoim domu.
1: Dzień dobry, nazywam się Karol Weto i mam przyjemność przedstawić wam artystę tygodnia. Dziś jest nim zespół Sonic Youth. Rather Ripped został wydany w 2006 roku i został zauważony jako powrót do wcześniejszego brzmienia zespołu, zarówno ze względu na odejście O'Rourke'a, jak i odzyskanie części instrumentów skradzionych w 1999 roku. 9 maja 2006 roku Kim i Thurston wystąpili gościnnie w młodzieżowym serialu WB Gilmore Girls, sezon 6, odcinek 22, wykonując akustyczną wersję swojej nowej piosenki What the Waste wraz z córką Coco. Sonic Youth zagrali na festiwalu Bonnaroo pod koniec tego samego roku. W grudniu 2006 roku wydali The Destroyed Room B-Sides and Rarities. Kompilacja zawierała utwory wcześniej dostępne tylko na winylu. Utwory w kompilacji o limitowanej edycji stron B do międzynarodowych singli i materiał, który nigdy wcześniej nie był publikowany. Oznaczało to ostatnie wydawnictwo zespołu dla Giffen. W 2007 roku zespół stał się jednym z pierwszych znanych zespołów rockowych, które zagrały w Chinach, gdy zostali sprowadzeni na trasę koncertową przez wytwórnię muzyczną Split Works. W 2008 roku wydali album kompilacyjny w Starbucks Music zatytułowany Hits Are for Squares z utworami wybranymi przez inne gwiazdy. Później w 2008 roku Sonic Youth zakończyli współpracę z Giffen z powodu niezadowolenia ze sposobu, w jaki wytwórnia promowała ich od kilka ostatnich albumów. Następnie podpisali kontrakt z niezależną wytwórnią Matador Records, która wydała album The Eternal w 2009 roku. W tym okresie współpracowali z Johnem Paulem Jonesem przy ścieżce dźwiękowej do występów Merce Cunningham Dance Company, aby uhonorować założyciela firmy. W 2010 roku zespół skomponował i ścieżkę dźwiękową do francuskiego thrillera dramatu Simon Werner A Disparu, który miał premierę na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Cannes. Ścieżka dźwiękowa została wydana w 2011 roku pod tytułem SYR9 Simon Werner A Disparu w ramach eksperymentalnej sesji SYR. 14 października 2011 roku Kim Gordon i Thurston Moore ogłosili, że rozstali się po 27 latach małżeństwa. Wytwórnia Sonic Youth Matador wyjaśniła, że plany zespołu pozostają niepewne mimo wcześniejszych sugestii, że nagrają nowy materiał pod koniec roku. Zespół zagrał swój ostatni koncert 14 listopada 2011 roku na festiwalu SWU Music and Arts Festival w Itlu w São Paulo w Brazylii. W następnym tygodniu Lee Ronaldo oświadczył w wywiadzie, że Sonic Youth na jakiś czas kończy działalność. W listopadzie 2013 roku Ronaldo odpowiedział na pytanie o możliwość reaktywacji. Obawiam się, że nie. Każdy jest zajęty swoimi projektami, poza tym Thurston i Kim nie dogadują się zbyt dobrze od czasu rozstania. Niech zespół spoczywa w pokoju. Thurston Moore zaktualizował i wyjaśnił sprawę w maju 2014 roku. Sonic Youth jest na przerwie. Zespół jest swego rodzaju demokracją i dopóki Kim i ja rozwiązujemy naszą sytuację, zespół nie może funkcjonować rozsądnie. W swojej autobiografii w 2015 roku Girl in the Band Gordon kilkakrotnie wspomina o tym, że zespół rozpadł się na dobre. W 2020 roku podczas pandemii COVID-19 zespół sprzedawał oficjalne maseczki na twarz inspirowane grafiką z albumu Sonic Nurse, a dochód ze sprzedaży przekazywał na cele charytatywne. Brooklyn Community Bail Fund, Bed-Stuy Strong oraz Fundusz COVID-19 Relief Fund Alexandria Ocasio-Cortez. W tym samym roku na Bandcampie opublikowano obszerne archiwum nagrań na żywo z całej historii zespołu. W styczniu 2022 roku ukazał się nowy singiel In and Out, poprzedzający marcową premierę epki In Out In. Na pięcioutworowej epce znalazły się wcześniej niepublikowane utwory nagrane w latach 2000-2010. W październiku 2023 roku wydawnictwo Doubleday opublikowało książkę Sonic Life A Memoir, będącą pamiętnikiem Thurstona Moore'a. Zespół jest uważany za pionierski w gatunkach noise rock i rock alternatywny. Ich muzykę określano również jako eksperymentalny rock, indie rock, post-punk i art rock. Wydawnictwa zespołu opisywano jako demaskujące gatunki. Andrew Daly's Guitar World napisał: Lee Ranaldo i Thurston Moore starali się całkowicie zburzyć ideę muzyki opartej na gitarze. Pogląd duetu na swoje instrumenty był świeży, żywy i oderwany od wszelkich ustalonych norm. Brzmienie Sonic Youth w dużej mierze opierało się na stosowaniu alternatywnych strojów. Gitarzysta Thurston Moore powiedział: kiedy cały czas grasz w standardowym stroju, brzmisz całkiem standardowo. Skordatura na instrumentach strunowych była używana od wieków, a alternatywne stroje gitar były używane od dziesięcioleci w muzyce bluesowej i w ograniczonym stopniu w muzyce rockowej, jak na przykład gitara Ostrich Lurida w utworze The Velvet Underground i Nico. Michael Azeroth pisze, że na początku swojej kariery zespół mógł sobie pozwolić tylko na tanie gitary, a tanie gitary brzmiały jak tanie gitary. Ale z dziwnymi strojami, czyli czymś wciśniętym pod konkretny próg, to te skromne instrumenty mogły brzmieć wręcz niesamowicie. Uderz pałką perkusyjną w tanią japońską kopię Stratocastera w odpowiednim stroju, podkręć wzmacniacz do granic możliwości, a zabrzmi jak dzwony kościelne. Dziś posłuchamy płyty z roku 1986 Evil. Oto spis utworów: Tom Violence, Shadow of a Dub, Star Power, In the Kingdom Number 19, Green Light, Dead to Our Friends, Secret Girl, Marilyn Moore, Expressway to See Your Skull i na koniec Bubble Gum. Życzę miłego odbioru i do usłyszenia jutro o stałej porze, mówił Karol Veto.